0: Radio Kiss FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Właśnie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: aż do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. Yes.
1: Potrebna

chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
1: Witam.
0: Umówiliśmy się...
1: A nie, poczekaj, przepraszam.
0: No?
1: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to
0: zrzuć... Tak, na początku? Przeważnie na końcu. Może żółwia możemy zrobić.
1: Aha,
0: żółwia.
1: Dobrze, dobrze.
0: Róbmy żółwia.
1: Dobrze, dobrze.
0: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
1: Tak.
0: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
1: Ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy, no.
0: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny, czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show. To żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
1: Dobra. Mam dobry vibe.
0: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
1: No nie wiem, no.
0: Okaże się.
1: To się, wiesz, ja tak, wiesz, jak ty mi mówisz, będzie grubo, no to ja
0: mówię,
1: jeszcze
0: nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
1: jak to
0: przykład?
1: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
0: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
1: Nie. Ja to, wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie. Mm-hmm. Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No,
0: no to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardziej oczywistych pytań raperów.
1: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
0: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
1: Mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi, no i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakimś czymś, co nade mną, myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakichś mniej więcej. Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
0: Myślę, że tak. TD versus Peja. Kurde.
1: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
0: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do... niecnych czynów ze strony Ryszarda.
1: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
0: Właśnie, u mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię

0: dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał, pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na jakimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam paroduje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
1: Na innym levelu, prawda?
0: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić, ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym ty, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej, szerzej, to na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał i to był jakiś taki zapalnik, no nie, że co tam się dzieje, posłucham tego, no i...
1: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów, ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
0: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
1: Aj, aj, aj.
0: Będę, piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdym ten.
1: Dobrze.
0: Dawaj, dawaj, TDP-a, jesteśmy.
1: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże... przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten, no i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
0: I leciała firma z telefonu.
1: Leciała firma, oczywiście.
0: Rzeczy.
1: Różne, ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy.
0: I pilniczki.
1: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
0: WWO halabardy.
1: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. Uh-huh. I wiesz, i wtedy miał na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, że tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
0: okay.
1: Że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
0: tak,
1: hip-hop.
0: On napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
1: Tak, tak, tak.
0: Tylko nie pamiętam tytułu.
1: Mówił w CGM chyba u Rawicza.
0: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint wtedy tak. Rawicz raczej leczył wątrobę czy tam nerkę, przepraszam.
1: Nie, od jarania to chyba co innego.
0: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania...
1: Hip-hop.
0: Dlaczego hip-hop, tak, i że to... i że później ten TD i Peja. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów, skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam, człowieku, wypisane tak. Charlie P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się, nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Charlie P, że
1: bardziej
0: to było...
1: do Cardi B.
0: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem. Ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
1: Oto jedna z moich ulubieńszych.
0: No i Ponciaty i Młody Ponti.

0: Pontiac Bandit. No, no, no, chyba właśnie chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmont Jacka, tą jego szeroką gamę określeń. No kurde, no. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Wątewski.
1: Po prostu.
0: Po prostu.
1: Tak, po prostu. Nie, to nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
0: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Powiedział mi Pontiac Bandit, do mnie powiedział. Ja mówię, uuu.
1: Bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś tak, nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac Bandit. Teraz ja nie wiem,
0: czy nie jeździł ten, jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
1: Uj, to nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
0: A, bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy i ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy, jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
1: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
0: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo, ale to nie ja w każdym razie.
1: Okej, dobra, no to takie, wiesz, najważniejsze, już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
0: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
1: Nie wiem, nie znam, ale
0: to
1: jeżeli...
0: Jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś Sarmata, jakieś prawdopodobnie. Jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
1: Dziękuję, że to zrobiłeś.
0: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
1: Jest okej, okay, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... Słucham i przesłuchałem sobie, więc
0: co ty myślisz?
1: Podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
0: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
1: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
0: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Mhm. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
1: Masz telefon, myślałem, mam, że wyjmiesz telefon. Notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
0: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, okay. O, na przykład mam zapisany rym, że fajnie by był rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie, do czegoś.
1: No tak.
0: Na przykład. Albo na przykład... albo kontrahenci i kontrahenci, ale to myślę, że kontrahenci też było ze 3 razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
1: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
0: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na Bemowie.
1: O!
0: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rablas, coś czuję, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
1: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też powiadomić, poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out, to nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo...
0: Ale też się ze mną nie ceregiel.
1: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma, po prostu. Takiego funny comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz, a ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek, a i tak to wychodzi.
0: Yeah.
1: A czy między tymi numerami, co wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
0: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
1: Nie, jeden kawałeczek, czyli w życiu byś miał ich ile, 15?
0: Może gdzieś. Ja też, wiesz co, ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik, dawno już się nie widzieliśmy w sumie, każdy tam dość skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... normalnym pytanie rzeczy bym powiedział, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby, wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie, jakieś te wszystkie rzeczy. To
1: jest jak Góral mówił o dogrywce do miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
0: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Maria, muszę to opowiedzieć. Bo to jest niesamowite. To jest historia, nie moja niestety, to jest historia z trasy Please Stand Up, okay, która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa, jest sytuacja, że tam biesiadującym biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu Pizzermanowi drzwi i pan Pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko, Jezu, to mam wszystkie twoje płyty. Następnie Don Góralesko mówi: ta, to je i zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
1: Czekaj, bo Góral był.
0: Bo ja ci przerwałem, a my
1: ja już tam... nie wiem, zostajmy przy tym.
0: A wiem, gadaliśmy o featuringach, tak. że Góral ma taką...
1: Że ja filozofię. Się wciąłem z tym miłu, że ja tu piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywałeś się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
0: Tak, fajnie. Teraz na przykład teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też z moim ulubionym rapperem Michał Wojtek, Wrocław.
1: O!
0: Bardzo pozdrawiam.
1: O, bardzo fajna epka ostatnio.
0: Świetne. No, no ja jestem mega fanem Michała Wojtka.
1: Bardzo, długo go nie było też.
0: Długo go nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
1: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała, pod zagraniczny beat, że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jeden, tak, jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak wpiszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, mm-hmm, nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak, kurczę, tak. Kiedy to nastąpi? z Michałem Wojtkiem.
0: Kurde, wiesz co, no mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on... Na bitach, które on... No bo on wiesz, on jest takim... On ma taką umiejętność i... których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny beat mojej dziewczynie, wiesz... No mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. A no mówię, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, a dla niego to są, wiesz, w sensie, no to chyba nawet Michał Wojtek mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizny trochę, że one są takie... Znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistach mi o tym mówił, jego producent.
1: Tak, że no że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i...
0: Dokładnie. Więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę, profesję, Wojciech Mans stoi po prostu i ja chcę melodyjną.
1: Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i rzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek. Kogo byś jeszcze dorzucił do takich... swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
0: Lubię Rycha Peję, no? No. W sensie, ale ja lubię Rycha Peję, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją, w sensie okay. Bardziej, że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje... wiesz, że jest młodszy niż jest przede wszystkim. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał Rychu Peję.
1: Czyli mówisz, że chciałbyś w wieku 50 lat grać koncerty w piwnicach bez koszulki?
0: Mógłbym to rozważyć. Jeśli byłbym w dobrej formie, ale ja akurat należę do tego gatunku mężczyzn, którzy nie wyglądają zbyt
1: tak, żeby... Mam dokładnie to samo.
0: Więc no, Rychu Peję pałam sympatią. Bardzo lubię Guziora słuchać. Ale to jak mam do, jak, wiesz, jak słucham Guziora, to jak ktoś mnie czasami pyta, jak się czuję, to ja mówię, no słucham Guziora ostatnio. I ktoś już wie, że raczej to jest taki bardziej melancholijny dla mnie czas, raczej smutniejszy. Bardzo lubię. Czy ja teraz wymieniam, kogo lubię po prostu?
1: Możesz, tak. Aha, no, dobra, tak, dobra. Taki był plan.
0: Dobra. Bardzo, no ja bardzo sobie cenię, no z takich oczywistych pików uważam, że BDS 2115 jest wyśmienitym raperem. Uważam, że Młody Matczak jest wyśmienitym raperem. I naprawdę w ogóle. No to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz. Tak, czy Katy Perry.
1: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
0: No. Tak, tak. Natomiast no mało. No kurczę, no.
1: Kurdele.
0: Kurdele, no uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
1: Oczywiście, że tak.
0: Chociaż na przykład, no Młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
1: On już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
0: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest Młody Matczak z pato, jest Młody Matczak bardzo, wiesz, jak witam konsumenta, bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest Młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć, yeah, I'm famous rapper in Poland. Yeah.
1: Mówisz o sytuacji z Aishą Speedem.
0: Mówię o sytuacji z Aishą Speedem. To mówię, Jezu, Młody Matczak, co ty robisz? Ty w ogóle nie jesteś... It's not Młody Matczak, I know.
1: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś...
0: No ale widzisz, właśnie to jest... Na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę... trochę kompleks stanów, trochę kompleks chodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim, no, doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana Młodego Matczaka, Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę młodego Matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych, Jezus Maria, no to chłop, kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, żeby sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Wójtowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, puszczamy Arizonkę, no wyśmienite.
1: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania, i świetnego występu. I wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Kartel?
0: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwych kwestii.
1: A, rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortega Kartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
0: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
1: To leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitz, nie wyłapię. Więc
0: już ci odpowiem. Oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za duże rzeczy, między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, jakieś, wiesz, łony, jakiś intelektualny rap dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
1: okay.
0: jest.
1: Czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz? Please, daj znaka, czy to było to, czy nie
0: i
1: to.
0: I sprawdź, czy mamy to w zaiszczach.
1: dokładnie wiem.
0: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
1: Miałem dodać. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle są w zaiksie. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać. Wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.
0: A Ortega Kartel to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę Ortega Kartel.
1: Tak, przysuń się troszkę, bo tutaj...
0: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Kurde, no. To
1: stresujące, strasznie, nie?
0: Żebyś nie przeklinać.
1: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
0: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflunię, ale muszę tak się krygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
1: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
0: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki ktoś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
1: Wszystko będziemy wycinać.
0: Bardzo dobrze. A Ortega Kartel to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Tedy Ortega Kartel.
1: Oczywiście.
0: Taki zajebisty właśnie.
1: I znów.
0: Poczuj groove.
1: I mój rap.
0: No cóż. Tak. No super.
1: Czyli ty jesteś... To jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
0: Oj, po same pomidory. Przepraszam,
1: bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam, w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PAPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
0: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi źrenice poszerzające się i mówi, o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
1: No dobra, to w konflikcie PAPZ za kim byś był?
0: Kurde, no właśnie...
1: Znowu za Rysiem.
0: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
1: Okej, okay, no.
0: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
1: Słowa padły.
0: Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
1: Tak.
0: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym, wiesz, czy Paweł z Ursynowa przegiął pałę.
1: Tak, mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
0: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład, moim zdaniem nie ma to większego problemu, tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które, no, mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
1: Tak jest.
0: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało, tak szczerze mówiąc.
1: Było z Multim, było z Yankeegiem w momencie, kiedy oni, no Iggy może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz, no głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
0: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład, w sensie, że co, jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład, bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
1: Tak, tak, tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Tam też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a Eripe, gdzie Peja był za Eripe i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli, ale skąd niechęć do
0: Peja? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berlisowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzec.
1: Ale bardzo, świetne, bardzo proszę.
0: Świetne w ogóle.
1: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz...
0: Jeżeli popą te songę, jeżeli popą są te esk.
1: Wiesz, takie te klasyki tam, duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
0: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju. Na przykład bardzo lubię ten. No, bardzo, w sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi o właśnie takie, na przykład wiesz.
1: No ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
0: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyrazi wdzięczności z twojej strony. Leś, gdzie i co, jesteś zadowolony? Bo ja nie. Na przykład, no takie fajne, nie?
1: To już, bo człowieku, taki idzie shot, że gdzieś mieliło.
0: Chłopcy, coś tam tylko, zarobicie dzisiaj.
1: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
0: Szuka.
1: No i co można? Chyba ostatnio właśnie ulotka też BDS-a, aż mój menago dzwoni. Było coś, ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
0: Mój menago, kocham jak syna twiście by kutro doi.
1: Tak jest, to z 5:05. Piąta pięć, klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy
0: 1 kwietnia.
1: Czyli?
0: Prima aprilis.
1: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, pojajcujmy.
0: O,
1: że
0: fajnie.
1: To się wydarzyło, pojaj, wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich, wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
0: No właśnie, widzisz, no to musiało być. W sensie od razu się zajarałem, jak to powiedziałeś, ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego... Kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć. Kurde, no, wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
1: No tak, tak, tak.
0: Dobra, poburzujmy, to teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
1: Tylko żeby to było naturalne coś, no nie?
0: No właśnie.
1: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
0: Jakaś Kuchnia Olek?
1: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
0: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
1: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem, że mamy
0: wiesz,
1: zdjęcia...
0: Wiesz, ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś właśnie z Fagatą.
1: No nie mówić, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia, A nie, to Prima Aprilis jeszcze nie, co ale ja gadam, to... ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
0: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a jakbym, byśmy przewidzieli
1: to. Nie, byśmy jutro wrzucili newsa, że Fagata zagra w kościele, to człowieku.
0: Myślisz?
1: Gdzie by ją raz...
0: Ale widzisz, ale
1: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to Fagatę wpuszczą do kościoła.
0: No ale widzisz, Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste Prima Aprilis, że ty już od razu operujesz na
1: bo
0: bardzo...
1: Bo ja już na bardzo najniższych, no wiesz...
0: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
1: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej? Okay? Byłem na jednym kursie impro.
0: Serio?
1: Tak.
0: A u kogo?
1: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Martyna ogląda.
0: Tak. I jak było?
1: Otworzyło mi to głowę... To Prima Aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie... ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł, na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć, jak się cała historia buduje. Czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego, no on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na wielką...
2: Buchwald.
1: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
0: A mogę zapytać tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
1: Taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc po prostu, no nie, że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był tak, pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko dajse i też zawsze powtarza na zajęciach no i co z tego. I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie, no i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę ponad o rapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
0: Pięknie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prima Aprilis, zostawmy to Prima Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
0: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
1: A okej, okay, znowu Bedino.
0: Że to, tak, to jest mem, fajnie było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie no ja mam, wiesz, taki
1: ciężko.
0: Problem.
1: Ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły, mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje, bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXX, nie, L, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert i ze sceny zobaczył tam food truck taki, tam, czy tam są frytki XXXXXXL i tu wszystko na autotune takim, więc to jest bardzo fajne, polecam serdecznie. Jak
0: poczekaj, czyli ja będę, może tutaj usystematyzuję, no. Czyli dla ciebie mem to jest jednorazowe zdarzenie, czy jakaś rzecz, która jest potem modyfikowana i jest takim właśnie...
1: Tak, i to, że coś, co zostaje w... to jest takie powtarzane, powielane w polskim rapie, że możesz to też jakoś właśnie odnieść, że... albo po prostu zabawna sytuacja. Niekoniecznie to musi być obrazek w stylu wilka WDZ wklejonego i że uważaj, bo ta sztuka leci na twoje siano i jest pies, który leci na sianie. Wiesz, takie stare, klasyczne memy. To niekoniecznie o to chodzi, no nie? Może to być tekst w stylu Kasba Bałagane trzymam w pamięci.
0: No, bardzo dobry. Kurde, wiesz co, no, wydaje mi się, że pewnie sporo takich jest, tylko stoimy teraz przed taką dużą biblioteką i w ogóle jest tak szeroki, to jest tak szeroki, że w ogóle ja nie mam kluczyka do żadnej teraz skrzynki. Jakbyś mi trochę zawęził to pewnie by było, ale tak
1: z bani
0: to...
1: A Freestyle Eldoki kojarzysz? Był to mem dla ciebie, czy nie?
0: No był.
1: Szoty w Eldo, Cezary Pontewski strzela w Eldoki. Freestyle Eldo Ureda w skali 0 do 10.
0: Słuchaj, no... Nie był, był to niefortunny freestyle, tak bym powiedział. No ja też nie chcę za bardzo, no bo mi się wydaje, że pan Leszek już, wiesz...
1: Mam w ogóle koszulkę jego zespołu, serdecznie pozdrawiam.
0: Tak jest. Kurde, nie chciałbym się... W sensie, że to już jest... Ja mam wrażenie, że to truchło już tak zostało pokopane tego freestylu, że...
1: Sam sobie troszkę to truchło zbudował.
0: Tak, no zdecydowanie, no wiesz, nie wiem, czy ty kojarzysz taki wywiad z Pakol TV właśnie, jak on tak próbował.
1: No i widzisz, to jest mem na przykład. Ale no umówmy się, to był chamska rzecz ze strony Pakola, że on próbował go tak wtedy wziąć pod chuj.
0: He's just being Pakol, nie? W sensie no, jak jesteś osobą, no to zdarzają ci się różni ludzie, którzy będą w różny sposób, no dobrze by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować, no ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona i tak to zostawmy, no.
1: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie, może kiedyś...
0: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy ty kojarzysz takie... Jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie od 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku często muzycznym właśnie.
1: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy jaj tam upadły i tak, tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antino.
0: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie: to jest najgorsza influencerka na świecie! I tak, a co to? Najgorsza influencerka? Słuchajcie, widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie, widzowie, wszystko. A jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
1: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
0: Ale... Słuchaj, no nie...
1: Kaziu, nie no, musisz mieć kogoś takiego, że... ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
0: Okej, dobra, bo okej, zróbmy to. Ja na przykład... Nie jestem fanem Kubana na przykład.
1: O, widzisz, bardzo ciekawe. Nie. No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
0: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych. W sensie one mi się wydają odlinikowe. W sensie one się, że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, najlepszy dzień, i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
1: Okej, okay, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
0: A czekaj, jak to leci?
1: On na sobie outfit, 7 koła, ciało jak butelka,
0: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
1: Fart i gości, stara szkoła.
0: Więc no cóż...
1: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
0: Ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten przehype, w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest to, co się dzieje?
1: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
0: Dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest, o Jezu, o Boże, chłopie. Słuchaj,
1: no,
0: nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
1: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhone'a, bo nie słucham rapera typu Łona i nie słucham rapera typu Kęki.
0: Skubaliutki, nice one.
1: No, to dlaczego nie Łona?
0: kurde, nie wiem, wiesz, co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
1: Oczywiście.
0: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona, prawa persona, która stoi i jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie, on jest OG w takim rozumieniu... O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game, natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
1: Tam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
0: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne... Zbyt, ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
1: Okej, no.
0: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi... Tak,
1: ja też kocham mamę.
0: Ja też kocham mamę, wiesz? I co by się nie działo, to
1: Zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
0: O, też zdecydowanie. Uwielbiam Kizo.
1: To jest twój tekst.
0: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja... Kizo to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy, rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
1: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
0: Czekaj. Łona. Kurde, no ale, no dobra, no nie będzie, no. Kuban, Łona. Kurde, czekaj.
1: Może ja tu mam, wiem.
0: To weź mi po.
1: Ja mam tu przecież jeszcze. To mówił Pontek, są moi ziomble, nie słucham Paluch i Kweba Ombre.
0: Były strzały, pada Kwebo w pewnym momencie, ale to raczej... To się ja bardzo cenię Kwebo na FIDE i na przykład lubię niektóre numery, na przykład takie bardziej freestyle'owe. Akurat to była taka odbitka, bo on zaczepiał po prostu moich kolegów, nie? W sensie, to jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy, coś tam, którzy myślą, że są zabawni.
1: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest tak, przy
0: tak,
1: tobie.
0: Tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat... No wtedy nie byłem fanem za bardzo... Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kwebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo może, się z tych słów wycofał.
1: Może ten Paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
0: No Palucha się boję.
1: Trochę ja też bym...
0: Paluch to jest... W sensie, że no Paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi Palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do Palucha. Że Paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on, wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego...
1: Tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasę na stories, ale to tak to...
0: Aha, okej, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
1: Ale to tak mimochodem, wiesz, no jadę umyć, to wrzucę, że mam wodę na bańkę.
0: Ale no, też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha Palucha, to ja byłem taki w ogóle... W ogóle to jest śmieszne, że...
1: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego... No, ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę. Miętę.
0: Proszę bardzo.
1: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało. Janka rapowanie. Takich, wiesz, od większych rzeczy. A teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
0: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych. Jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotruś i Buchwi.
1: Kolejny feat.
0: Kolejny feat. Znaczy już on się wydarzył.
1: Tak?
0: Mam kawałek z Buchwi.
1: Okej, okay. A no bo luźną bitwuchę.
0: A luźna bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, na Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców. On jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną w tym wszystkim. No tak, no oczywiście, jest to mocny gracz.
1: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
0: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
1: Okej.
0: Okay. Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
1: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu polski niezależny, których jest w tym momencie chyba trzy.
0: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam. Taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go namedykować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
1: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak, do kurde czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
0: Stary, powiem ci tak. Dostaliśmy propozycję jako właśnie luźna bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
1: Tak. Polish Hip Hop Festival, Rapstacja, Before Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
0: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor. No i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie
1: Wrukwiony.
0: Jak to? To jest...
1: No, ale to czy akurat... to był MF Dron?
0: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
1: Okej.
0: Okay. Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
1: No dobra, dlaczego?
0: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopakom. Chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PR Rap. Że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
1: I łapaliście poczówkę.
0: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym, i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet, stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzacji tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego i dlatego uważam, że to jest fajne, dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie, no bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie, to są poważni ludzie, którzy się szkoleni.
1: To jest ich zawód.
0: To jest ich zawód, wiesz. A ja na przykład, moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie. Tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba i no i to dlatego ma swoją magię. No i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
1: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
0: Ale no myślę, tak, odrzuciłem wiele, że odrzuciłem takie, tak, rzeczy, żebyście pało lili za
1: propozycje,
0: za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy, no stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
1: Oczywiście, że tak, nie to co odmawiasz.
0: I też potem Jan rapowanie... Mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę, to jest też prawda.
1: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął kawał czasu, już minął od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
0: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
1: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać, ni cholery. To raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy przemieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam, ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
0: O, fajne. Bandycka Jazda. Bandycka, czekaj, to chyba tak. Firma Bandycka Jazda była, nie?
1: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
0: Aha.
1: Może firma też, nie pamiętam.
0: A w ogóle, a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
1: O, widzisz.
0: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
1: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę bandy, Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał, czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
0: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wejdź w rolę.
0: W ogóle mój
1: jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą. I ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym i z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
0: Okej, okay, no to ja bym chciał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że Taco Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak, w ogóle to jest śmieszne, że w ogóle Taco Hemingway na przykład to w ogóle robi jak Bóg dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie tak, daj nam! Ja pierdolę, co on tu, dobra, dam nam! O Jezu, zobacz. I wiesz, wszyscy tak, co on tu miał na myśli, co on... I tak się to robi, uważam, a nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta, naprawdę w tym roku już... Normicka Jazda.
1: Zabrakło tylko sprawdź to.
0: I ważne hasło. Kupujcie polskie płyty.
1: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, speciale. I też na
0: się czymś
1: na
0: fajnym,
1: stronie. Na stronie, powiedz strony swoją, tam gdzie można
0: kupić.
1: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
1: Jak powiem ostatnie zdanie.
0: Dobrze.
1: I które już będę mówił.
0: Dobra.
1: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I terapiona. Ło, nawet siadło. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Kiss FM. Radio Kiss FM Warszawa.

0: FM. Voice by AI.
1: Elo, mamy siódmą. Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskim. Ogień wybuchł wczoraj po 21. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Dach hali zawalił się do środka, co utrudniało wejście do środka. Jak mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej, nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków. Trwa dogaszanie pożaru. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Od grudnia będzie więcej pociągów Intercity. Ich liczba wzrośnie z 530 do około 600. Żółwie błotne, które wykluły się w inkubatorach, wróciły do natury. To w sumie 34 maluchy. Pomogło im w tym Mazurskie Centrum Bioróżnorodności KUMAK.

spory ruch oczywiście na wjazdach do Warszawy o tej porze. Między innymi na temat północy, czyli siódemka od Łomianek. Ale z tamtych okolic jest też dobra informacja. Powinny się już zakończyć prace na Wisłostradzie, na Bielanach. Chociaż były akurat najezdni w stronę Łomianek.

0: 20 stopni na termometrach i raczej pogodne niebo, chociaż trochę chmurek w prognozach się pojawia. Tak ma być po południu w Warszawie. Na razie wiadomo, że nie ma 20 stopni, ale za to pogodne niebo jest, okolice 10. Gdybym taką prognozę wam zapowiedział, załóżmy w sierpniu, no to można by trochę ponarzekać, że tylko 20, a można by się jeszcze poopalać, ale jest początek października, więc nie ma co narzekać.
1: Witam was najserdeczniej w ten piękny poniedziałek o 7:02. Tak, wiem, że jest wcześniej, że weekend był ciężki, ale razem jakoś damy radę, bo jak nie my, to kto, prawda? Posłuchamy dziś samych najlepszych i najnowszych bęgerków. Sprawdzimy, co przez weekend wydarzyło się w internecie i nie tylko. No i rozbudzimy się razem! Do piątku zostało już tylko 5 dni. Słuchacie Radia Kiss FM, ja jestem Julka i rozbudzamy się razem!

0: absolutnie myślę, że już wszyscy wstali. A słuchajcie, ja mam dla was mały update z życia Lewandowskich. Tak, wielka przeprowadzka trwa. Ania Lewandowska właśnie pokazała, jak wygląda ich nowe życie w Chicago. I powiem wam jedno, jeżeli to jest przeprowadzka, to ja też chcę się przeprowadzać. No, Ania pojawiła się w sklepie, gdzie między regałami robiła wykroki, ćwiczenia, fitnessy, no szaleństwo. A później odsłoniła kawałek nowego salonu. I tutaj robi się już naprawdę grubo, elegancko i zdecydowanie na bogato. No i ja mam teraz pytanie, ile kartonów trzeba rozpakować, żeby dojść do takiego poziomu? No, ja chętnie się przeprowadzę trzeci raz w tym roku, śmiało.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: 20 minut po 7 i same hity z satelity jeszcze w tej godzinie. Także jeżeli jedziecie do pracy albo szykujecie się do szkoły, to jeszcze w tej godzinie zaśpiewają dla was, o co chodzi. Oki, Lolek, Tate McRae, Zalia, Temper City, no będzie naprawdę wspaniale. Także zróbcie głośniej i nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.
3: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Autopromocja.
2: Ej, dobra, a słyszałeś o tym, że
3: Mordo, Gen Z... musimy zrobić ten trend.
2: Czy widziałeś post Hailey Bieber?
3: Co Robert Lewandowski zrobił.
4: Czy wy kiedyś w końcu przestaniecie plotkować?
2: Siemano.

0: Jak na 7.26 przystało, no to lecimy. Czy my, oczywiście myjemy ząbki, czy są wymyte? Jeśli tak, to czek. Czy zjedliście śniadanie? Jemy śniadania, jemy. Jeśli zjedzone, to czek. No i czy wzięliście dobre humory? Dziś jest poniedziałek, jest rano, I know, ale nowy tydzień, nowy my. Pamiętajcie, także uśmiech dziś bierzemy i wjeżdżamy w same bęgery. Obiecuję, będzie cudnie, bo na sam począteczek więcej nieba. Oki, lolek, o co chodzi? Wiem, że to kochacie.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Kochaj mnie w Radiu Kiss FM. No zrobiło się naprawdę romantycznie, 35 minut po siódmej, a wiem, kto na zawsze już niestety nie będzie. Jeleniewska znowu o Kubanowo. No tego w moim bingo nie było, a w waszym, słuchajcie, w sieci wiraluje fragment podcastu Filipa Hajzera i Bianki i to ma być jeden z tych powodów, dla których Marysia boi się randkować. No i jedna z fanek skomentowała tego TikToka, wrzucając w komentarz zdjęcie Kubanowo i napisała, że to pewnie był jakiś milionowy powód, a Marysia na to, że właśnie te wszystkie poprzednie milionowe powody to był właśnie Kubanowo. No czyli tym razem powrotu do ex nie przewidujemy. No, ostro siostro, odważnie.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest banger Temper City już teraz.

0: W Radiu Kiss FM mamy 40 minut po siódmej, także jeżeli jedziecie do pracy, to już szybciutko, żebyście się czasami nie spóźnili, a my jeszcze w tej godzinie Adela czy Shakira, no i będzie news o Dodzie, to co pięknego zrobiła w ten weekend.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja.

0: Iwy Bęger. Za 10 minut mamy już 8, a ja mam naprawdę ważnego newsa, więc zróbcie głośniej. Doda znowu zabiera głos w sprawie zwierząt i tym razem wyszła na ulicę. W Światowy Dzień Zwierząt pojawiła się przed Ministerstwem Rolnictwa na proteście przeciwko planowanym przepisom dotyczącym kojców dla psów. No i Doda nie gryzła się w język i dała jasno do zrozumienia, że jej zdaniem te przepisy nie rozwiązują problemu. Znaczy tym razem się coś zmieni, miejmy nadzieję i trzymamy kciuki, bo akcja jest absolutnie piękna.
1: Radio Kiss FM.

0: Słuchać update'u Radia Kiss FM. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest ósma. W nocy znów Rosja zaatakowała Ukrainę przy granicy z Polską. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Polskie lotnictwo było w gotowości. Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej turze zmierzy się z obecnym szefem państwa Luizem Inácio Lulą da Silvą. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski. Ta nagroda ma już 125 lat. Jak mówi Jacek Stolcman z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym czasie nauka bardzo się zmieniła. Badania są coraz trudniejsze, a ich zakres bardziej wąski. Co ciekawe, w tym roku wartość nagrody jest o 1 000 000 koron wyższa niż w zeszłym roku. Polacy bez Roberta Lewandowskiego powalczą z Bośnią i Hercegowiną. To w piłkarskiej Lidze Narodów. Mecz w Zenicy wystartuje o 20:45.
3: Koszykowa będzie jak nowa, zapowiadają drogowcy i władze Warszawy. I pewnie tak będzie, tylko że za nieco ponad miesiąc, a póki co problemy. Zamknięty przejazd pomiędzy Aleją Niepodległości a Lindleya od kilku dni. Są wyznaczone objazdy, są też zmiany w organizacji ruchu w okolicy.

Aha, jeśli o takie chmurki chodziło synoptykom, bo patrzę w prognozy i te chmurki tam są, a w praktyce na niebie, no dobra, rzeczywiście nie jest to czyste, błękitne, słoneczne niebo, tylko coś tam się rozlewa delikatnie. To okej, to może być, nie będzie przeszkadzać. 10 stopni na razie w Warszawie, 19 po południu. Słaby wiatr do tego, no ale nie ma chmur, to nie trzeba wiatru, żeby je rozwiewał.

Słuchajcie, Radia Kiss FM, nadaje do Was Wasza najlepsza koleżanka Julka Wasielewska i razem przejdziemy przez ten poranek w poniedziałek. Będzie totalnie easy z takimi bangerami. No nie ma prawa być inaczej. No dziękuję, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty, no i może jakiś suchar od Wasielewskiej. Dziś Światowy Dzień Mieszkalnictwa, rozgośćcie się! Radio Kiss FM. To jest radio Kiss FM. Like an empty fire. Storm 2 na początek.

0: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
2: Are you ready for this?

0: Duke Kiss FM, 11 minut pod 8, H i Mata, no to jest prawdziwy duet, ale słuchajcie tego, co się działo w Gałkowej w weekend, bo zjechała się tam chyba cała śmietanka towarzyska polskiego show biznesu. Była Julia Wieniawa na koniu, Ola Nowak z mężem, a Milik z Agatycze zostali przyłapani na naprawdę słodziutkim momencie i oczywiście nie zabrakło stylówek, pozowania do zdjęć i całej tej celebryckiej otoczki. No niby konie i natura, Mazury i spokojny weekend, ale jak pojawiają się takie nazwiska, to wiadomo, że raczej spokojnie nie będzie. No i powiem wam tak, ja faktycznie jestem ciekawa, ile osób pojechało tam faktycznie dla koni i dla Mazur, a ile wiedziało, że będzie paparazzi. W każdym razie zdjęć jest sporo, więc jeżeli chcecie zobaczyć, kto tam się pojawił i kto z kim spędzał czas, to wpadajcie na sociale tych gwiazd, bo jest na co popatrzeć. I promise. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for... Back to yours. Już teraz w Radio Kiss FM. Ten numer jest prawdziwym trendem, więc zróbcie głośniej 12 minut po 8. I've been fighting.

0: Ach, i Cichosza w Radiu Kiss FM, 20 minut po 8. Dajcie znać, jak wam ten poniedziałek rano mija. Radiokiss.fm, tam macie odnośnik do WhatsAppa. Ja chętnie puszczę wszystkim słuchaczom, jak naszym ulubionym słuchaczom mija ten poniedziałek. A jeszcze przed nami w tej godzinie Ray Alex Warner, czyli będzie super.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. No, dzień dobry. Na zegarach 8:27, a ja już dostaję pierwsze głosówki na naszym WhatsAppie radiokiss.fm. Także sprawdźmy, co dzieje się u słuchaczki Wiktorii.
2: Jest poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia. Dopiero co wstałam przed chwilą. Na dworze jest masakra. Zaczyna się jesień, czyli moja znienawidzona pora roku i nic mi się nie chce. Ale jedynym plusem dzisiaj jest to, że słucham Radia Kiss FM z Julką Wasilewską. I to mi poprawia dzień, słuchajcie. Zróbcie tak jak ja, to będzie wam lepiej.
1: O matko, dla takich wiadomości wstaje codziennie o 4:30.
0: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Radio Kiss FM, 36 minut po 8, a ja nadal pytam naszych słuchaczy, jak mija im ten poniedziałek. Także słuchajcie, posłuchajmy sobie, co słychać u Kasi.
1: Noberek, razem z moją roczną córeczką życzymy wszystkim miłego, udanego i pełnego uśmiechu dnia. A rodzicom małych dzieci i nie tylko małych życzymy dużo cierpliwości. Buziaki.
0: Buziaki, Kasiu, pozdrawiamy i ciebie, i córeczkę. No i na takie głosówki właśnie ja czekam. Radio Kiss.fm, dajcie nam znać, tam macie odnośnik do WhatsAppa. No i poświętujmy ten poniedziałek razem. Chyba razem będzie raźniej, co? Hello!

0: Mind w Radiu Kiss FM, 43 minutki po 8, a ja zapytałam naszych słuchaczy z TikToka, skąd nas słuchają. I nie uwierzycie, uwaga, z karetki, z ciężarówki, z domu, ze Skulska, z Lublina, ze Stadionu Narodowego, z Torunia, z pociągu, z Komendy Miejskiej w Poznaniu, z Katowic. Słuchajcie, z UK, ze Szkocji słuchają nas wszędzie, także pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie Radio Kiss FM, only drops and bangers.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.

0: w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

0: absolutna nowość, zbliżamy się tak powoli do 9. Wiem, szybciutko leci, ale na początku tej 9 opowiem wam kto i dlaczego został synem roku, bo to, co zrobił Karol W, jest warte osobnego wejścia. A już teraz Taylor Swift. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: TikToku mam to wszędzie. Chciałabym pozdrowić wszystkich kierowców stojących w korkach. Trzymajcie się tam, my dostarczamy wam najlepszą muzykę. No i najwspanialszą prowadzącą. Czas na update Radia Kiss FM, bo już 9:00.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes.
2: Minęła 9:00. Przybywa cyberataków na ochronę zdrowia. Od początku roku było około 1400 takich zdarzeń. Jak mówi Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia, to sprawka rozproszonych grup hakerskich, także działających na zlecenie wrogich państw. Na podstawie sposobu działania można określić, która grupa dokonała ataku. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którym dane pacjentów mają być lepiej chronione. Na rynkach paliw ropa tanieje. To po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Obniżyła ona ceny swojego surowca dla odbiorców w Azji. Teraz ciekawe dane z Wenezueli. 42% obywateli nie ufa żadnemu politykowi. Tak wynika z badań ośrodka Gallup. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Pekinie. Wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2.
3: Cały czas jeszcze spory ruch w wielu miejscach i powolny, między innymi przez to, że spory, chociaż są też różne zdarzenia drogowe. No na przykład S2, odcinek pomiędzy Aleją Krakowską a S79, S8, most Grota Roweckiego, wiadomo.

Kolejny ładny, pogodny i ciepły dzień, jak na październik na pewno. No teraz jeszcze niezbyt ciepło, nawet w październiku mogłoby być trochę lepiej, okolice 10 stopni, ale po południu 19, może 20 w Warszawie. No to będzie się można powygrzewać na słoneczku przez kilka godzin, nie za długo. A po 18, jak już słońce będzie zachodzić, to od razu się robi chłodno, szkoda. Wiatr słaby przez cały dzień.

0: chyba tradycja. Witam was 5 października w kolejnej godzinie challenge'u Zabawa w radio, oby grało. Mamy 9:02 na zegarach i ja nigdzie się nie wybieram. Nie wiem jak u was, ale u mnie za chwilę druga kawka wleci. Mnóstwo pozytywnych wibracji i samiusieńkie węgery. Ja jestem Julka i jestem tutaj z wami do 11:00. Cieszę się, że rozpoczynacie ze mną swój piękny dzień. Tylko Easy nas z rana ratuje. Jest poniedziałek i ta 9:00 brzmi już jakoś lepiej niż 7:00, więc jesteśmy na dobrej drodze. Słuchajcie, Radio Kiss FM i czas na mój ukochany kawałek.
1: Radio Kiss FM.
0: Prawda, Tayla?

piąta, 10 na zegarach w Radiu Kiss FM i Fris, który właśnie zgarnął tytuł syna roku. Uwaga! Karol Fris Wiśniewski zrobił swoim rodzicom naprawdę konkretny prezent, bo kupił im nowego SUV-a i nie jest to jakiś tam byle samochód, tylko furka za kilka

0: złotych. Szczerze? No wyobrażam sobie tę rozmowę. Mamo, tato, mam dla was mały prezent. I nagle zamiast kwiatów czy czekoladek stoi za nimi nowe auto z salonu No Freeze. Pokazał auto w swoich socialach i wygląda na to, że rodzice są zachwyceni. I no i w sumie fajnie wiedzieć, że przy tym całym sukcesie i milionach na koncie pamięta o najbliższych, bo wiadomo, kasa kasą, ale taki gest dla rodziców naprawdę robi wrażenie. Także Freeze, jeżeli szukasz kolejnych adopcyjnych rodziców, to myślę, że kolejka jest już długa.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: End of beginning już teraz.

0: Nowość w Radiu Kiss FM, Curtis Red Red, a jeszcze w tej godzinie, słuchajcie, do 9 zagramy wam Adele Slater, zagramy również Jasona Derulo, Rose, no będą same wasze ulubione hity.
1: Radio Kiss FM, reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Kiss FM. Drops and
1: bangers. Już prawie 9:26 na zegarach i jeżeli martwicie się, że jestem tutaj z wami tylko do 11, no to easy, bo od 14 na pełnej wjadą do was Daria i Niko z bangerkami, perełkami, ploteczkami. No będzie cudownie, także easy, nie martwcie się niczym. A już teraz w radiu Kiss FM Malcolm Todd i E-Wings. No to trenduje. Yeah.
0: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Jason Derulo. No, to jest prawdziwy banger. A ja teraz wjeżdżam z naprawdę grubym kalibrem. Grażynka i Budda zostaną rodzicami. Brawo! W sobotnie popołudnie para przekazała radosną wieść, a mianowicie to, że dołączyli do projektu Twoje 9 miesięcy. No my gratulujemy i będziemy śledzić, czy do Buddowej rodzinki dołączy dziewczynka czy chłopiec. Od razu dam wam znać, także wyczekujcie.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: Ależ ten numer trenduje. Adela i Nicole Kidman, dziewczyny. Myślę też, że to z taką dedykacją dla was. Nagrywajcie jak najwięcej TikToków do tej nuty, bo to naprawdę jest trendem, buziaki.

0: Banger w Radiu Kiss FM. Mamy 41 minut po 9, także jeżeli gdzieś się spieszycie na 10, no to macie całe 19 minut, a my jeszcze w tej godzinie zagramy wam Generation Leave, czy Shakira. Będziesz to z poniedziałek. Dzień dobry! Radio
1: Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.

0: Zbliżamy się do 10, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 10. Polska ma być lepiej przygotowana na wojnę. Resort obrony przygotowuje specjalną ustawę. Jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi też o przystosowanie prawa do wniosków wyciągniętych z wojny w Ukrainie. Ustawa ma określać relacje pomiędzy organami władzy i zarządzanie kryzysowe oraz usprawnić współpracę z NATO. Pentagon wycofał do kraju bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To po ostatniej próbie ataku terrorystycznego na bazę RAF. Teraz Tatry i czarna seria poważnych wypadków. W sobotę zginął turysta, który spadł z zawratu, a w niedzielę do szpitala trafił turysta po upadku w rejonie Koziej Przełęczy. Nie zbierajcie grzybów w parkach! Apelują o to urzędnicy z Wrocławia. Tłumaczą, że są one w parkach potrzebne, bo wzbogacają glebę w potrzebne jej składniki.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny, 15-letni Ukrainiec zatrzymany przez warszawskich policjantów, wyszukiwał w internecie informacje dotyczące przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
4: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji.
3: Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a grozi mu pobyt w poprawczaku. 5 milionów złotych dostali warszawscy i mazowieccy harcerze w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kupią za to namioty, agregaty, łóżka czy kontenery sanitarne, czyli sprzęt potrzebny na wypadek sytuacji kryzysowych. Powstaną też magazyny i miejsca noclegowe dla mieszkańców oraz służb. Na razie kryzysowa sytuacja to jest na Ukrainie, dlatego Warszawa przekazała do Drohobycza 5 autobusów. To Solarisy Urbino, rocznik 2008, a do tego pojechały tam zapakowane 20 tonami pomocy humanitarnej. Autobusy posłużą głównie jako miejsce do ogrzania się i zjedzenia posiłku. To wszystko teraz. Za godzinę powiemy m.in. o najlepszych muzeach na Mazowszu. Trochę się już uspokaja ruch na ulicach Warszawy. Sprawdźmy, co tam na drogach w regionie. Na Krajowej 79, miejscowość Tomice, pod Górą Kalwarią, jest zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, bo jest koszenie pasa drogowego. Jeszcze do środy.
1: Radio.
3: Rzut oka za okno. No całkiem ładnie, chociaż chmurki faktycznie są na niebie, ale nie są to takie chmury, które mogą nam popsuć dzień. Na pewno z nich nie będzie padać i nie są ciemne, ponure, a takie tam rozlane mleczko. I to się może pojawiać dzisiaj. To jeszcze wystawmy rękę za okno. No chłodno, na razie jeszcze niewiele powyżej 10 stopni, ale po południu 19-20 w Warszawie. Przyjemnie.

Show, jest już po 10:00. Wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Pozytywnie nastrajacie się na poniedziałek z samymi bangerkami. No i jest easy i jedziemy z tematem. Ja jestem Julka Wasielewska, mam 23 lata, nie piję kawy od 7 minut i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. No podgłoście mnie trochę, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą słucharki, plotki, aferki, bangerki, anegdoty i dobra energia. I promise, bo na sam początek I'm yours!

0: Sami przyznajcie, a ja mam dla was kolejny newsik. Słuchajcie, bo chyba czas zmienić definicję słowa mieszkanie. Julia Wieniawa pokazała, jak mieszka, no i chyba trochę inaczej niż większość z nas. Jej apartament kosztuje około 2 miliony złotych, a sam teraz wygląda jak ogródek na Bali. Ale dobra, najlepsze dopiero przed nami, więc trzymajcie się. Julia ma w salonie kanapę, która kosztowała około 90 tysięcy złotych. 90 tysięcy polskich złotych za kanapę. Do tego oczywiście kolekcja torebek, eleganckie wnętrza i cały apartament wygląda tak, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie mieszka w złym miejscu, albo nie urodził się w złym czasie. Ja po storkach chyba zacznę inaczej patrzeć na moją kanapę za 300 zł. Ty też jesteś fajna, kanapo. W ogóle się nie przejmuj.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: To będzie prawdziwy banger. Premierowo Dawid Kwiatkowski. Tak bym chciał tylko u nas. To nie dłuższe były

0: Radiuki 7, Post Malone. No dzisiaj dużo takich klimatycznych klimatów, właśnie piosenek w ten poniedziałkowy poranek. A jeszcze w tej godzinie takiego klimatu nadadzą nam Miley Cyrus, Taylor Swift czy Tyla. No będzie taki dziewczyński klimat, czyli coś, co lubię najbardziej. I love it. Radiuki 7, only drops and bangers.
1: Radiuki 7, reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

FM. Drops and bangers. No to baranki, mamy dla nas horoskop specjalnie na dziś. Ja też jestem baranem, także słucham uważnie, wy również. Słuchajcie, dzisiaj nie róbmy niczego na siłę. Ktoś może próbować wyprowadzić nas z równowagi, ale serio, szkoda energii. No i okej, to jest fajne. W miłości możliwy niespodziewany zwrot akcji, wiadomość od osoby, od której dawno nie myślałeś, może troszeczkę namieszać. W pracy albo w szkole zrób coś, co będzie takie twoje i nie przejmuj się opinią innych. Wieczorem postaw na coś, co naprawdę poprawia ci humor. No, takiego horoskopu człowiek się nie spodziewał, ale bardzo lubi.

0: lekko niewyspana, ale to wszystko przez Taniec z Gwiazdami, który zawsze oglądam do końca. Kto odpadł, też wam powiem, ale kto tam w tym rodzinnym odcinku wystąpił, to głowa mała. Jeszcze w tej godzinie wszystko będziecie wiedzieć.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Australia, tylko kochaj mnie w radiu Kiss FM, 43 minuty po 10. No i słuchajcie, tak jak wam obiecałam, randomowa niedziela, taniec z gwiazdami, ja z sushi, burgerem i czekoladą oglądam, a tu Mandaryna tańczy z synem Xavierem do piosenki Ich troje zawsze z tobą chciałbym być, którą śpiewa Michał Wiśniewski i ich córka na żywo. No wytyfy, tego w ten niedzielny wieczór się nie spodziewałam, nawet nie wiedziałam, że aż tak tego potrzebowałam, no hello, a do tego wisienka na torcie, 40 punktów od jury. No to było naprawdę mocne. Takie odcinki mogłabym oglądać absolutnie co tydzień.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Tę piosenkę mamy za 7 minut, godzinę 11 i nie zostawię was przecież na koniec programu bez suchara od Wasilewski. Także trzymajcie się ramy. Co zabiera ze sobą informatyk na turniej rycerski? Kopię zapasową.
1: Hej! Wiesz, że na naszym Insta możesz zdecydować, co puścimy na antenie? Gramy, nie oceniamy. Yes.

0: Program rapowy bez cenzury. Było dzisiaj cudownie. Do jutra.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Yes.
2: Już 11. Uważajcie na oszustów podających się za linię pomocy pokrzywdzonym. Dzwonią i próbują wyłudzić dane. Ostrzega przed nimi Ministerstwo Sprawiedliwości. Konsultanci infolinii 116006 nigdy nie dzwonią do obywateli. W Hiszpanii będą przedterminowe wybory. Premier Pedro Sanchez wyznaczył ich termin na 29 listopada. Obecnie w parlamencie nie ma większości zdolnej do przeprowadzania reform. Wojsko neutralizuje niewybuchy w Świnoujściu. Zostały znalezione w miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. Akcja trwa ponad kilometr od plaży. Bez Lewego, ale z wiarą w zwycięstwo. Polscy piłkarze zmierzą się w kolejnym meczu Ligi Narodów. W Zenicy ich rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Jan Urban na konferencji przedmeczowej powiedział, że być może niedługo trzeba się będzie zastanowić, jak poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego w drużynie. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Fałszywe polisy OC wystawione na nazwiska i samochody mieszkańców Wilanowa. Poszkodowani podejrzewają, że oszuści wykorzystali dane z dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej. Jak informuje portal TVN Warszawa, sprawa może dotyczyć dziesiątek polis wystawionych na dane mieszkańców jednego bloku. Na Żoliborzu mają inny problem. Chodzi o ptasi zakątek. Dzielnica chce wybudować tam żłobek i przedszkole, a przez to trzeba byłoby wyciąć kilkaset drzew. Mówi mieszkanka Żoliborza Ewelina Ulanicka.
4: Tam są drzewa owocowe. Jest tam kilka drzew o wymiarach pomnikowych. Mieszka tam kilkadziesiąt gatunków ptaków.
3: Do urzędu dzielnicy trafiła petycja o zachowanie tego miejsca. Urząd odpowiada, że w planie są nasadzenia zastępcze drzew. Jak zostały wspomniane drzewa pomnikowe, to stąd już tylko krok do tematu muzeów. Za nami 20. edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne. Nagrody finansowe trafiły do 24 placówek. Wyróżniono też muzea, które przez 20 lat odnosiły najwięcej sukcesów w konkursie, jak na przykład Muzeum Warszawy. W muzeach mogą być też samochody. O jednym zabytkowym pojeździe powiemy za godzinę.

Całkiem przyjemnie zaczął się ten tydzień, pogoda dobra. Jakość powietrza w Warszawie, o, sprawdźmy. Albo dobra, albo umiarkowana na niektórych wskaźnikach. No, trochę mgły było z rana, to może i jakiś delikatny smoczek powstał przy okazji. 20 stopni po południu na termometrach i pogodnie do końca dnia. Jutro też zresztą.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: doma.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Na zegarach 12. Karl Deisseroth, Peter Hegeman i Georg Nagel to laureaci Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Okradli jubilera w stolicy Norwegii, stamtąd czmychnęli do Polski i chcieli uciekać dalej. Dwóch obywateli Rumunii zatrzymali policjanci z Gdyni. Rozwój Plus chce szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Składa w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Jak mówi europoseł Michał Dworczyk, posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele szczególnie zaufali. Projekt zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dziś kolejny dzień protestów licealistów we Francji. Uczniowie żądają dofinansowania placówek. Skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasie, przeciążenie nauczycieli.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. Nowy odcinek drugiej linii metra będzie gotowy jeszcze w tym roku. Chodzi o 3 nowe stacje na Bemowie, Lazurową, Chrzanów i Karolin. Trwają prace wykończeniowe i jazdy testowe. Mówi rzecznik firmy Gulermak, która wykonuje pracę, Bartosz Sawicki.
3: Jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany, w tą i z powrotem, przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi.
2: Wszystkie prace mają zostać zakończone na początku listopada. A pamiętacie początek lipca? Wtedy doszło do wypadku autobusu przy rondzie ze Słońców Syberyjskich, który wjechał do przejścia podziemnego. Prokuratura ma już opinię biegłego dotyczącą stanu technicznego pojazdu, tylko na razie nie ujawnia szczegółów. Cały czas także nikomu nie przedstawiono zarzutów. Miejskie zakłady autobusowe przekonują, że pojazd był sprawny i nie doszło do żadnej awarii. Awarii nie było też w przypadku zabytkowego Mercedesa z 1938 roku, który miał kolizję na ulicy Wspólnej. Auto wjechało w tył innego samochodu, który jechał przed nim i zahamował. Nikomu nic się nie stało, ale zabytkowy samochód czeka renowacja.

ładne, słoneczne w większości popołudnie przed nami i 20 stopni jeszcze maksymalnie na termometrach w Warszawie. Wiatr słaby, jakieś tam chmurki się mogą pojawiać. Widać ich więcej w prognozach na wieczór i noc i jutro o poranku też mogą być. Bez deszczu jednak cały czas. Nocą 12-13 stopni. Jutro, jak już chmury z poranka sobie pójdą, to raczej pogodnie i 21 w stolicy.

chain that has been holding me.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: słyszysz w radiu?
1: Siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć! Jest 13. Tajemnice pracy mózgu będzie można odkrywać dzięki tegorocznym noblistom. Jest szansa na obserwacje, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania. Nowe mundury będą mieli polscy żołnierze. Mają być bardziej wytrzymałe, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Na to wydanych zostanie 1 000 000 000 zł, ogłosił szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Oszuści łowią na fałszywe inwestycje. Ogłoszenia z wizerunkiem znanych osób kuszą zyskami. Sami w nie klikamy i uzupełniamy dane, a to ułatwia sprawę przestępcy. W zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła do blokady ponad 40 tysięcy niebezpiecznych domen. Ponad 96% z nich dotyczyło fałszywych inwestycji. Odnalazł się serwal na gigancie. Zwiał z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Chyba mu się nudziło, bo sam wrócił do domu.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14. Jutro drożej na stacjach. W górę pójdą ceny maksymalne benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 79 groszy. 98 7 zł 66, a diesel tańszy 7,82. Dron uderzył w turecki statek transportujący zboże na Morzu Czarnym, donoszą rumuńskie media. A jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii, uratowano 11 osób, dwie nie żyją. Polacy chcą się w pracy rozwijać. 41% pytanych nie przyjęłoby oferty, jeśli nie miałoby w pracy możliwości rozwoju. 60% Polaków deklaruje, że pracodawca wspiera ich rozwój. W ekspresowym tempie rozeszły się bilety na przyszłoroczny festiwal Glastonbury. Wyprzedano je w 45 minut. A tanio nie było, bo karnety kosztowały równowartość około 2000 zł.

0: Godzina 14 na zegarach, mamy poniedziałek. Ja wiem, że wy pewnie się nie cieszycie tak z tego poniedziałku, bo one są trudne, ale spokojnie, z nami na pewno będzie lepiej.
1: Na pewno będzie z nami na pewno będzie lepiej, bo my się na maksa jaramy na ten poniedziałek, bo mamy genialny repertuar na dzisiaj. Najlepsze dropy, najlepsze bęgery, także naprawdę będzie się do czego bujać.
0: I jeszcze wam teraz mogę zdradzić, że nie będziemy tutaj sami, ale o tym wam na pewno powiemy. No to co? Lecimy na pełnej!

0: Taylor Swift, Patient Zero w Radiu Kiss FM. TikTok zna ten numer już na pamięć, a my znamy na pamięć info, które was zmiecie z planszy, bo Polska górą, więc trzymajcie się mocno.
1: W filmie Odyseja Christophera Nolana pojawiły się żagle wykonane właśnie w Polsce. Gdańska firma uszyła na potrzeby tego filmu około 15 żagli i oczywiście nasi Polacy korzystali z tradycyjnych technik i materiałów dobranych idealnie pod te czasy historyczne.
0: No i dlaczego tak mało się o tym mówi w Polsce? Mm-hmm. Ogólnie no słabo, lekka żenada, ale dobrze, że wy macie nas, my zawsze dowozimy wam najciekawsze ploteczki.
2: Radio Kiss FM.
0: A ty wiesz, kto mieszka w Dubaju?
1: Nie wiem, o co ci chodzi.
0: No chyba już każdy wie, kto mieszka w Dubaju, ale o tym zaraz.

0: Na pełnej w Radiu Kiss FM, a na pełnej ćwiczy w ogrodzie Pilates Lil Masti. Oczywiście w Dubaju. Mamuśka, bo tak ona o sobie mówi, ćwiczyła w wysokiej temperaturze w Dubaju i chyba ćwiczy w tym Dubaju mega często.
1: Hot mami, no ale dobrze, że powiedziałeś, że w Dubaju, no bo już miałam pytać, gdzie?
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę o ikonie, o osobie, którą kocham i która zabrała mi mojego, może przyszłego męża.
0: Dubajstycznie.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: słuchacie ikonicznego radia, Radio Kiss FM, i teraz też powiemy o ikonie, czyli o Hailey Bieber, która teraz jest kolejny raz trendseterką i wprowadza kolorowe kabelki, czyli takie słuchawki, po prostu sobie je zakładasz i one są kolorowe, bo teraz każdy jest basic, zakłada białe, czarne, a ona wprowadza kolory.
1: Zgadza się, no ja poza trendem modowym widzę jeszcze jeden, jak Hailey coś ubierze, to już oficjalnie jest święto.

0: Numer jest TikTok approved, słuchacie Radio Kiss FM i koniecznie, koniecznie wbijajcie na nasze sociale, bo wpadły tam bardzo, bardzo fajne rzeczy.
1: Na przykład była u nas Nita i odpowiadała, czy to jest dla niej zachowanie green flag, czy może red flag, no i mamy z tego też nagranie.
0: Mhm, wbijajcie też zobaczyć duże dynie Igi Dudziuk, no naprawdę zawsze u nas się dużo dzieje.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz o wielkim, wielkim facecie, który wpadł do Polski.
3: Jeżeli ja...

0: Good na antenie Radio Kiss FM. Info, Shaco Neal wbił do Polski i było w ten weekend o tym naprawdę głośno. Był w telewizji śniadaniowej, był u boku prezydenta, był na meczu Polska-Rumunia. No naprawdę było tego sporo.
1: No gość jest wielki. If you know what I mean.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę o gorącym tatusiu w naszej okolicy.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Kiss FM. Don't tell your dreams, don't tell your dreams. Na pełnej wjechało u nas w radiu. A jakie ty masz marzenie? Tell me your dream.
1: No to ja bym chciała mieć bardzo dużo kosmetyków, super buty, mega szybkie fury. Chciałabym, no ogólnie dużo rzeczy. A ty jakie masz największe marzenie?
0: Ja największe mam marzenie, żeby jak najdłużej ten dzień trwał, ale pogadajmy o marzeniach kogoś innego, bo Budda będzie ojcem i chyba tutaj spełnia się jego marzenie. Wrzucił na Insta fotkę z garaży, a przed nimi stał mini luksusowy samochód z wielkim misiem.
1: O, życzymy im wszystkiego najpiękniejszego w
0: Daria,
1: takim razie.
0: Daria, we gotta lock in.
2: Radio Kiss FM.
3: Yes.
2: Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.
3: Yes.

0: Kyla, That Girl, All The That Girls nagrywają na TikToku do tej nuty trendy taneczne.
1: No właśnie, i co powinna mieć taka That Girl według ciebie?
0: That Girl powinna mieć piękne włosy, piękne oczy, słuchać radia Kiss FM.
1: Czyli to o mnie chyba chodzi.
0: Tak.
1: I co najważniejsze, That Girl powinna słuchać update'u radia Kiss FM, który już teraz bija, więc róbcie głośniej.
2: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. UOKiK stawia zarzuty Google. Dotyczą nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców prasy. Droższe OC. We wrześniu średnio trzeba było zapłacić ponad 650 zł. To o blisko 30 zł więcej niż w sierpniu. To najwyższa podwyżka od 2 lat. Najdrożej jest w miastach. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń w pierwszym półroczu odszkodowania z OC komunikacyjnego rosły szybciej niż składka, a średnia wartość szkody przekroczyła 12 tysięcy złotych. Wyciekły dane blisko 9 milionów obywateli Danii. Nieupoważnione osoby miały dostęp do danych z rejestru ludności. Koordynator amerykańskich służb wywiadowczych będzie nowym specem od AI. Ma być głównym urzędnikiem koordynującym politykę dotyczącą sztucznej inteligencji.

0: Minęła 15. Ten poniedziałek jest naprawdę obfity w afery, dramerki, dramki, trendy, ale my to wszystko zredagowaliśmy, zabraliśmy do kupy, także dzięki nam będziecie wiedzieli wszystko, co i jak.
1: Oj tak, kochani, nie ma za co, ja tylko mogę powiedzieć tyle, że my zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, na przykład też z bangerami i dropami, bo naprawdę w tej godzinie zagramy MJ Deli, Riviera, DJ Goya, Jason Derulo, naprawdę będzie się działo, więc koniecznie z nami bądźcie.
0: I koniecznie miejcie telefony niedaleko, bo już niedługo wbijamy z głosówkami. On the mic, Nikodem.

0: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Bardzo ważne zadanie dla naszych kochanych słuchaczy, więc tak, uwaga, bierzecie telefon do ręki, wchodzicie na stronę internetową, wpisujecie radiokiss.fm i tam znajdziecie naszą stronę, na której macie przekierowanie na naszego WhatsAppa.
2: I musicie nam nagrać głosóweczkę, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Nauczyciela i jesteśmy bardzo ciekawi, czego nie powinien mówić nauczyciel w trakcie zajęć. Na przykład mógłbym powiedzieć coś w tym stylu.
3: A ja mam to w d***.
1: Albo, o, ta lekcja będzie bez sensu. No logiczne, że nauczyciel tego nie powie, ale my właśnie czekamy na wasze najbardziej kreatywne pomysły, czego nauczyciel nie powinien mówić w trakcie zajęć. Wbijajcie radiokiss.fm, tam nas znajdziecie i za jakieś najbardziej ciekawe głosówki coś wam fajnego wyślemy.
2: A teraz bija numer prosto z Latino TikToka.
1: Michiko, Jason Derulo, let's go.

0: Young Lean, Storm 2 w Radiu Kiss FM, totalny banger, a wy zasypaliście nas głosóweczkami i wiadomościami. Zapytaliśmy was, czego nie powinien mówić nauczyciel w trakcie zajęć. No i Zuzia napisała, ale mi się nie chce, true.
1: Ale mamy też głosówkę od Radka. Radek nam nagrał głosówkę, czego nie powinien mówić nauczyciel w trakcie zajęć.
2: Moim zdaniem nauczyciel powinien powiedzieć: dzień dobry, dzisiaj jest lekcja, korzystając z telefonu.
1: Nie każdemu się ten pomysł na pewno spodoba, ale jest to ciekawe.
0: Jak wy macie jeszcze jakiś kreatywny pomysł, czego nie powinien mówić nauczyciel na lekcjach, to wbijajcie na Radio Kiss FM, przekierowanie na WhatsAppa.
1: Radio Kiss FM. Radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa, czego nie powinien mówić nauczyciel w trakcie zajęć. Zaskoczcie nas swoją kreatywnością. Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Po reklamie.

0: słuchacie Radia Kiss FM i dzisiaj mamy Światowy Dzień Nauczyciela i pytaliśmy was, czego nie powinien mówić nauczyciel w trakcie zajęć. I naprawdę wasze pomysły są świetne. Zosia napisała, że nauczyciel nie powinien powiedzieć: nie lubię was. No i w sumie to ma
1: prawda,
0: to sens.
1: Ma to sens, a Adam wysłał nam głosóweczkę, więc sobie posłuchajmy.
2: Lepszą ocenę chcesz?
1: No, tego nauczyciel by na pewno nie powiedział.
0: Radio Kiss FM. To chyba bardziej pasuje do tego, czego nauczyciel nie chce powiedzieć i na pewno tego nigdy nie powie. A jak wy macie jakieś ciekawe pomysły, czego nie powinien mówić nauczyciel w trakcie zajęć, no to wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa.

0: 150 tysięcy filmów nagranych do tej nuty na TikToku. No i jeżeli chcecie mieć ją zawsze pod ręką, to musicie sobie obczaić naszą apkę.
1: No ta liczba jest ogromna, a my gramy w sumie same takie najlepsze dropy i bangery, które mają tyle wyświetleń i po prostu każdy je kocha, więc musicie pobrać naszą aplikację. Wtedy macie wszystko pod ręką, macie też nas pod ręką, więc same plusy, zero minusów.
0: Zero minusów, a za chwilę wleci poważny news, więc stay tuned. I'm going.

0: Najlepsze dropy i bęgary tylko w radiu Kiss FM i najlepsze aferki. A teraz taka turbo poważna. W Rosji laborantka przypadkiem rozbiła probówkę z patogenem dżumy i przez to teraz 200 osób jest pod obserwacją. Podobno jak ten patogen wyszedł z tej probówki, to powiedział: to wy tutaj tak żyjecie?
1: No ja nie chcę nic głośno mówić, ale już to gdzieś słyszałam.
2: Radio Kiss FM.
1: Ej, dobra, Nikodem, odsuń się trochę. Ty jadłeś jakiegoś cebularza przed przyjściem do studia?
0: Wypraszam sobie, mam ząbki świeżo umyte.
1: No nie, to może Julkę od sociali, która tutaj siedzi, ale to przy cebularzach sobie zostaniemy.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.
1: Ho, ho.

0: Provoz. Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja.
1: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, Cloud9. Ten numer na maksa już wszędzie trenduje i trenduje afera cebularzowa. No chyba każdy z was już kojarzy coś takiego jak cebularz lubelski. Jest on nawet zarejestrowany w Unii Europejskiej jako chronione odznaczenie geograficzne. No ale przenieśmy się najpierw szybko do Warszawy, bo to właśnie tam jedna piekarnia zrobiła cebularz warszawski.
1: No i ludziom się to bardzo nie spodobało, bo piekarnia wzięła ich regionalną rzecz i nazwała ją warszawską. I kompletnie mnie to nie dziwi, no ale wiadomo, Polaki, cebulaki zawsze robią sobie pod górkę.
0: Radio Kiss FM. Ale my zawsze sprawiamy w Radio Kiss FM, żeby ten dzień jednak nie był pod górkę, tylko prostszy, więc wjeżdża Kimo Sounds, Ride Slow.
1: Let's go!

0: Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bęgery. I Nikodem, kiedy ty odczuwasz szczęście?
1: Ja odczuwam szczęście, jak siedzę tutaj z tobą, jak piję
0: logiczne.
1: Sobie pyszną herbatę, okay. Ale też kiedy słucham update'u Radia Kiss FM, obviously.
0: Który już teraz wlatuje, ale najpierw zobaczmy, co ciekawego dzieje się u nas w mieście.
2: Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Sprawdźmy, na jakie filmy można wybrać się na początku tego tygodnia do warszawskiego kina Helios. Dzisiaj o 18:00 kino Konesera i Róża. A poza tym Lalka, Zapomniana Wyspa, Verity, Coraz Większy Mrok, Resident Evil, W Sercu Dziczy czy Nie Patrz w Dół 2. A może ktoś z was lubi pograć w planszówki? No to dzisiaj będzie kolejne spotkanie Wolskiej Grupy Planszówkowej od 16:45 do oporu, jak co poniedziałek, w Wolskiej Mozaice przy Wolskiej 46/48. Wstęp wolny. Biblioteka przy ulicy Twardowskiego, Praga Północ, zaprasza na spotkanie podróżnicze. Dzisiaj o 17:00. Wstęp wolny. Agnieszka Dzieniszewska opowie o Granadzie, krainie z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Będzie o pałacach, ogrodach, flamenko. No poczujemy ten hiszpański klimat.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć! Jest 16. Gęste mgły możliwe tej nocy nad Polską i MGW wydało alerty dla połowy kraju. Polacy nie ufają autom elektrycznym. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności nasz kraj jest 5. rynkiem nowych aut w Unii, ale zajmuje 26. miejsce tego zestawienia pod względem udziału elektryków. Podejrzani o napad na jubilera w Oslo zatrzymani w Gdyni. Uciekli z Norwegii promem. Już dobę później byli w rękach polskiej policji. Wielką dynię wyhodowano na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Waży około 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Na razie nie wiadomo, co z nią się stanie. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.

0: No siemano, kochani słuchacze, mina 16, on the mic, Nico Denformella
1: i Daria Kulej.
0: Teraz opowiem wam wierszyk. Na górze róże, na dole bez, a wy słuchacie Only Drops and Bangers.
1: Co? Ani ładnie? To się nie rymowało, ani to nie było fajne, ale doceniam za to, że użyłeś słowa drops and bangers, bo tak każą, to tak mówimy.
0: No jak słyszycie, u nas jest zawsze Milusio, na pełno.

0: Przedropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i czas na info o starych, ale głupich. We Włoszech doszło do oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na ogromną skalę, a ofiarą padł bank. I to właśnie z niego skradziono 95 milionów euro. Oszuści wykorzystali sztuczną inteligencję, by podszyć się pod kadrę kierowniczą posiadającą dostęp do środków, no i poprosili bank o przelewy do Chin.
1: Tak, i mało tego, udało im się oszukać masę osób w tej firmie, no ale już na końcówce systemy wyłapały podejrzane transakcje itp., dzięki czemu udało się odzyskać aż 53 miliony euro, ale na ten moment nie wiadomo, czy bank odzyska resztę hajsu.
0: Tymczasem
2: Radio Kiss FM.
0: Dzięki, Nikodem. Tymczasem POV hakera jest takie. Ja mam pieniądze.

0: Ronnie Coco w Radiu Kiss FM. Ja lubię takie nutki po hiszpańsku.
1: No dobra, ale w ilu językach potrafisz mówić?
0: Wiesz co, po polsku, angielsku i trochę właśnie po hiszpańsku.
1: Okej,
0: okay,
1: no dobra, to trochę umiesz.
0: Okej, okay, ale chyba za bardzo nie mam się czym chwalić, co?
1: No trochę.
0: Okej, jest taki Kanadyjczyk, on jest rekordzistą Guinnessa pod względem liczby języków, którymi posługuje się biegle i jest ich aż 42. Czajcie, mówi w 42 językach facet.
1: No a twój chłop nadal nie potrafi używać swojego jednego języka w odpowiedni sposób.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz wam dowiedziemy info o typie, który potrafi dwa stadiony wyprzedać. Stay tuned.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i czas teraz na Hot News, bo o co chodzi, wyprzedał 2 koncerty na Torwarze w Warszawie. No i na tych koncertach nie można było niczego nagrywać, ale naprawdę widziałam tam jakieś urywki, bo mimo to ludzie z trybun nagrywali i naprawdę działo się tam sporo.
1: Okej, to teraz ja to kumam, bo moje 2 kumpele tam były i teraz rozumiem, czemu nie wrzuciły nic na storkę, ale let's be real, koncerty bez telefonów, no totalny banger.
2: Radio Kiss FM.
0: Za chwilę wbija do nas 13-letni chłopak, który zauroczył całą Polskę, ale zanim o tym, no to posłuchajmy ikonicznego numeru, o co chodzi, Nienawidzę Warszawy. Let's.

0: Last Persuades, ten numer podbija wszystkie sociale, no i sociale podbija też Pacet, bo naprawdę się dzieje. Wrzucił na swoje sociale info o tym, że rusza z nowym projektem 10 października, no czyli to już jest za 5 dni, coś czujesz, że to będą materiały związane z jego wyprawy na szczyty w Karakorum.
1: Nie wiem jak wy, ale ja mega na to czekam, te nagrania na pewno dostarczą nam wielu emocji, tak jak w sumie dropy i bangery, które my u nas gramy, a już za chwilę, już teraz w sumie wjeżdżamy z numerem, który kochają ludzie do tej pory i jest świetny, więc zróbcie teraz głośniej.
0: Liwka poza tobą nic, let's go!
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w radiu Kiss FM i też najlepsze newsy. 37% polskich par śpi pod dwiema kołdrami, czyli tak po skandynawsku i dzięki temu każdy może dopasować temperaturę i ciężar przykrycia do tam swoich preferencji, co eliminuje nocne przepychanki o kołdrę i minimalizuje zakłócenia snu.
1: A jeśli jednak śpicie pod jedną kołdrą i się nie wysypiacie, to spoko. Mamy na to rozwiązanie od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 11. Nasza wspaniała śpiewająca prowadząca Julia Wasilewska dostarcza wam sporo kontentu i przysięgam, z nią poranek jest dużo lepszy.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: w Radiu Kiss FM, a z nami jest nasz najmłodszy gość w Radiu Kiss FM, czyli Wiktor Sas. Siemano!
1: Siema. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
2: Siema, no to zaczniemy już na pełnej. Zagramy sobie w grę Boomer or Not Boomer. Damy tobie kilka słów, a ty musisz ocenić, czy są git, czy nie są git.
1: Dobra.
2: Dobra, no to lecimy. 6-7.
1: Git!
2: Six-seven! Okej, dalej lecimy. Płakał.
1: Git.
2: Okej, Slay.
1: Już na granicy.
2: A, już,
0: o
2: już
0: nie, ale ja kocham
2: robi.
0: To słowo, czyli ja już jestem boomerem?
1: Nie, no jeszcze się łapię.
2: Okej, a co byś powiedział na goat?
1: Goat nie, no git.
2: Goat też nie jest boomerski,
1: jesteś
2: no to
1: goatem.
2: Super. Okej, ty też jesteś goatem.
1: A, dzięki.
0: Wow, no dobra, rok szkolny już na pełnej, więc co jest trudniejsze, szkoła czy robienie muzy? Jakbyś tak miał wybrać.
1: Kurczę, chyba robienie muzy to jest niby, to jest długi proces taki, bardzo, bardzo wymagający.
0: Okej, okay. Czyli według ciebie robienie muzy jest trudniejsze, a zrobiłeś naprawdę świetny numer, z którym pojawisz się na Eurowizji Junior w tym roku w sumie. No i powiedz mi, czy możesz nam coś zdradzić na temat twojego występu? Jak on będzie wyglądał? Co tam będzie ciekawego? Jakiś smaczek dla naszych słuchaczy?
1: Co tam będzie ciekawego? No, będzie dużo ciekawego. Naprawdę cały czas udoskonalamy scenografię i tak dalej. Będzie naprawdę dobrze. Będę miał osoby, które będą mi towarzyszyły na scenie, a więc możecie się już domyślać, jak to może wyglądać, co to może być i co. No i wyczekujcie.
2: No i sztos, no i wyczekujemy, ale teraz chyba już wyczekujemy powoli premiery. Ten numer, z którym Wiktor tutaj do nas wbił, będzie z nim występował właśnie na Eurowizji, także mikrofon jest twój, możesz zapowiedzieć swój numer w Radiu Kiss FM.
1: Dobrze, więc dla wszystkich tych, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale mają kłody różne podstawiane pod nogi, słuchajcie i nie poddajcie się. Gravity, Wiktor Sas.
3: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Dukis FM, no najlepsze dropy i bęgery tylko u nas i też jeszcze mamy jedną rzecz najlepszą.
1: Mamy najlepszą rzecz poza prowadzącymi oczywiście, mamy też najlepsze update Radek Kiss FM, także poczekajcie, bo już niedługo wbija.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Dzisiaj będzie studencki speed friending w Lulka Bar przy Oboźnej. O 18:00 wstęp wolny. Można przyjść samemu, a wyjść już z nowymi znajomymi. I będzie to zorganizowane, przynajmniej częściowo, w formie zabaw, różnych absurdalnych pytań, na rozluźnienie. Będzie dobrze. Również o 18:00 Wolskie Centrum Kultury przy Działdowskiej zaprasza na spotkanie z aktorem teatralnym, filmowym i głosowym Krzysztofem Roguckim. Dubbingował w takich filmach jak Życzenie, Spider-Man albo Jak wytresować smoka. A z takiej pracy to na pewno można wynieść wiele ciekawych historii. O 19:00 będzie Open Mic Stand-Up w Arcade B w hali Koszyki. Wstęp wolny, tak samo. Będą krótsze i dłuższe występy, takie testowe, żeby sprawdzić na was, jak działa program nowy przygotowany przez komików.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 17:00. Ceny paliw w tym tygodniu powinny się ustabilizować. To dzięki pakietowi Ceny Paliw Niżej. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6,73 zł. Litr oleju napędowego 7,88 zł. Pakietem nie jest objęty autogaz. Szef MON zapowiada więcej wojska na Lubelszczyźnie. To obok Podkarpacia region najbardziej doświadczony alertami i zagrożeniem. W Zakopanem powinno być łatwiej o nocleg. Tylko od początku roku przybyło ponad 3300 miejsc w hotelach czy pensjonatach. Messi pożegna się jutro z reprezentacją Argentyny. Zagra towarzyski mecz z Beninem w Buenos Aires. Już słychać głosy, że jutrzejsza data zapisze się w historii futbolu.

0: Messi będzie żegnał się z reprezentacją Argentyny, a my witamy się z wami w ten poniedziałek, jest 17 i lecimy dalej na pełnej.
1: Daria Kulej
0: i Nikodem Formella, siemano.
1: Będzie dzisiaj świetnie, mamy najlepsze dropy i bęgery, najlepsze ploteczki i w ogóle my jesteśmy najlepsi, także tak skromnie mówiąc, po prostu to, że my tutaj jesteśmy, to od razu spowoduje, że ten dzień będzie lepszy.
0: Dobra, lecimy na pełnej. Radio.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reverse Psychology w Radiu Kiss FM. No to chyba będzie hit tej jesieni, to chyba już jest hit tej jesieni. Jaki jest twój hit jesieni, Daria?
2: Mój hit jesieni jest taki, że leżę dużo pod kocem.
1: Okej, okay, no to już jest coś, ale jesień na pełny wjechała u Andziax, bo ona kupiła ponad 400 kg dyń.
2: Chata,
1: no w sobie, exactly, chata ustrojona, a jej mama to podsumowała tak: twoje pomysły zawsze mnie trochę przerażały.
2: No dobra, Andziax zadowolona, bo ma dynię, sprzedawca zarobił konkret, a my liczymy na vloga z obróbki tej ilości dyni.
3: Radio Kiss FM.
2: A już teraz wlatujemy w banger, który tak naprawdę niedawno miał swoją premierę. Wjeżdżamy w Dawida Kwiatkowskiego. Tak bym chciał w Radio Kiss FM.
3: Radio Kiss FM. Too hot to skip. To nie dłuższe by

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naukowcy z UW i Uniwersytetu Jagiellońskiego zapytali Polaków, czy internetowy hejt powinien być karany finansowo. No i mandaty za hejt popiera w sumie 77% badanych.
1: No i to jest świetny pomysł, totalnie popieramy takie rozwiązania, ale co jest najśmieszniejsze, to to, że już za chwilę będziemy mogli krzyczeć: halo, policja! Przyjeżdżajcie na Facebooka!
2: Radio Kiss FM!
0: A już niedługo bangerowy update, więc stay tuned!
2: Reklama!
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie!

0: Najlepsze dropy, bęgery i sociale tylko w Radiu Kiss FM, a na nasze sociale wbiła właśnie relacja z Wiktorem Sasem.
1: Totalnie musicie tam wbić i obczaić, co się dzieje, bo z każdym kolejnym filmikiem ten content jest jeszcze lepszy.
0: Jest jeszcze lepszy, także koniecznie wbijajcie na Radio Kiss FM.
2: Radio Kiss FM.
1: Rządzą nasze sociale i według detektywów z TikToka rządzą też celebryci w łóżku.
0: A raczej szaleją.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I uwaga, czy detektywi z TikToka znów strzelają w dziesiątkę? No po raz kolejny obstawiają ciążę i tym razem twierdzą, że Timothée Chalamet trafnie strzelił gola, no bo wraz z Kylie Jenner byli na randce w Los Angeles i internauci dopatrzyli się ciążowego brzucha.
1: Okej, no ale na ten moment nie ma żadnego potwierdzenia. Może dziewczyna chciała sobie, nie wiem, pierwszy raz zjeść jak człowiek, a ci ludzie już przewidują ciążę. A teraz wjeżdżają szmaragdowe oczy Emerald Eyes w Radiu Kiss FM.

0: tylko w radiu Kiss FM, to była Taylor Swift, a my teraz się przenosimy na polskie podwórko, dlatego że Michał Wiśniewski w ostatnim wywiadzie powiedział o jego przyszłych planach z Mandaryną. Ich wielki powrót był dla każdego ogromnym szokiem, chociaż, no jak to się mówi, stara miłość nie rdzewieje, no i nasi cudowni zakochani mają kolejne poważne plany, czyli wspólne zamieszkanie.
1: Tak, no teraz kończy budowę domu, ale powiedział, że nie ma z tym problemu, aby wprowadzić się równie dobrze do mieszkania Mandaryny. I ja teraz przypomnę, co dla Michała jest tak naprawdę najważniejsze.
2: Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być.
3: Woo! Radio Kiss FM.
1: A jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to zaraz je wam mordeczki zrobimy. Let's go!
3: Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.
1: Oh.

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: My Bell na remiksie z Matą w Radiu Kiss FM.
1: No, zadzwoń moim dzwonkiem.
0: Zadzwonię twoim dzwoneczkiem, ale najpierw muszę zrobić ważny tutaj reminder dla naszych słuchaczy, bo dzisiaj o 22 wjeżdża Kiss Rap.
1: Yes, prowadzącą jest Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz i są tam same rapowe numery, będzie naprawdę sporo się działo, możemy wam zdradzić, że dzisiaj wpadają do nich pewni ziomale.
0: Także koniecznie nas słuchajcie dzisiaj o 22 Kiss Rap.

0: Sara James, zrób to dla mnie w radiu Kiss FM. I Sara, powiedz mi, co ty robisz z ludźmi, że ja zawsze jak słucham ten numer, to po prostu ja jestem w jakiejś innej gęstości. Widziałam ten numer milion razy na TikToku i szczerze, kocham go cały czas tak mocno.
1: Okej, okay, to ty zrób teraz to dla mnie i puść nam update radia Kiss FM, yo!
2: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
3: I jest 18. Badania nad optogenetyką dostały Nagrodę Nobla. Ma ona pomóc lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Może w przyszłości pomóc leczyć m.in. padaczkę czy odzyskiwać wzrok u osób z chorobami siatkówki. Jutro czeka nas droższe tankowanie benzyny. 95 będzie kosztować maksymalnie 6,79, a 98 7,66. Z kolei tańszy będzie diesel 7,82. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, ale bez Lewego. Mecz wystartuje o 20:45. To będzie nasze ostatnie z czterech spotkań w Lidze Narodów. Niezłą kasę wciąż zarabia film Avengers: Koniec gry. Na koncie ma już blisko 3 miliardy dolarów.
1: Słuchacie Radio Kiss FM, a przy mikrofonie
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella, siemano, i jedyne co wam możemy powiedzieć, jest po 18, więc będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, na pewno. Nieważne, czy jesteście w pracy, czy już chillujecie w domu, z nami na pewno ten poniedziałek minie wam dużo szybciej.
1: Dużo szybciej, dlatego że wrzuciliśmy najlepsze dropy, najświeższe bęgery, także

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze newsy, mega hot news mamy dla fanów Bjork, bo ikona muzyki alternatywnej wystąpiła ni stąd, ni zowąd w Bielsku Białej i wystąpiła na targowisku. Zagrała seta, no, który to wydarzenie zakończył i podsumował.
1: Wow, no wyobraź sobie, że idziesz na jakiś targ i tam nagle ona gra kijem na bębnie.
2: Radio Kiss FM.
1: A zaraz powiemy wam o dużych rozmiarach, ale nie tych Nikodema, tylko innych.
0: Ale miła jesteś.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: I lecimy dalej z tematem jesieniarskim. Wybaczcie nam, ale naprawdę nie możemy pomijać takich świetnych informacji. W Polsce padł kolejny rekord dyniowy. Dynia Renia waży 918 kg i jest najcięższą dynią w Polsce.
1: Błagam, ratujcie dynię przed Andziek. Jak się ona o niej dowie, to ona się do niej dorwie i już nigdy tej dyni nie zobaczymy.
2: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę będzie trochę Smile, trochę Cry, in Poland, in Tunezja. No chyba wiecie, o co chodzi.

0: Wiera, She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgary tylko u nas i nikt nie zmieni mojego słowa zdania. A teraz mamy dla was naprawdę bardzo ważny przekaz. Posłuchajcie.
1: Mangareta i Tunizja, Tunizja smile. Mangareta, Polanda, Tunizja kraj.
0: No właśnie, Polacy w łóżku, my kraj. Polacy w łóżku słuchając poranka Julii Wasielewskiej, my smile.
2: Dokładnie. O, przepraszam, dokładnie tak, dokładnie tak. Wbijajcie na mega easy poranki z Julią Wasielewską od poniedziałku do piątku od godziny 7, a ten dzień na pewno będzie wspaniały. Tak wspaniały jak ten numer Turbo Fiszek Pejzaż, no to jest totalnie świeżutkie, dopiero co dropnęło.
0: Ten numer jest genialny, ja go słucham cały czas i wyobraźcie sobie, że idziecie

0: W Radiu Kiss FM. Dobra, bęgery mamy już fajne, więc czas sobie poprawić trochę humor, bo jest poniedziałek, czymś innym. Więc uwaga, mam horoskop na dziś. O. Jeżeli mówimy o wodniku, czyli o mnie, no to flirt może pojawić się tam, gdzie kompletnie się go nie spodziewasz.
1: To uważaj.
0: Ja już jestem naprawdę przygotowana. A jeżeli chodzi o ciebie, koziorożcu, no to ktoś dał ci, może dać ci sygnał, więc nie ignoruj
1: tak,
0: tego sygnału.
1: Tak, landlord dał mi sygnał, że muszę zabulić zamieszkanie. Postaram się go nie zignorować.
2: Radio Kiss FM.
1: My już mamy mocny rozkład jazdy planów na dzisiejszy wieczór i wy, słuchacze, chyba też już macie, ale co dziś robicie, z tym wbijemy już niedługo.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.

0: Miller, Baby Doll, ten numer na maksa trenduje, ale dla fanów klimatów bardziej rapowych, no to wjeżdża dzisiaj Kizra po 22.
1: Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz, mocne rozmowy, najlepsze rapowe kawałki, które bujają hip-hopową scenę, no i ciekawi goście z rap sceny, którzy dzisiaj na pewno się pojawią.

0: ten numer buja, a my żegnamy się już na dzisiaj.
1: A my bujamy się już teraz na chatę w drodze do domu, bo to już koniec na dzisiaj, ale spokojnie, wy się niczym nie stresujcie, bo już jutro punktualnie od godziny 14 słyszymy się na antenie Radia Kiss FM.
0: Do zobaczenia, kochani. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. Buziaczki!

Kiss FM Warszawa.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

bawią się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Jak ja to lubię, że nie wiem, co klikam na start godziny.
1: No, moi drodzy, nowy tydzień, ci sami my, Iga Dudziuk.
0: I Kamil Szufladowicz, siemanko, ale jest też Kaziu, hej?
2: No, hej, witam, czekam, aż włączysz mi mikrofon.
0: Przepraszam,
1: tak,
0: jeszcze
1: Kaziu,
0: się uczę.
1: Z Kaziem pogadamy sobie dzisiaj o rzeczach, które wydarzyły się w polskim rapie stosunkowo niedawno, między innymi o koncercie O Co Chodzi, który miał miejsce na warszawskim Torwarze. Dużo się tam działo, był zakaz używania telefonów komórkowych.
0: Ale Kaziu jest nad człowiekiem. I mógł używać telefon.
2: I nagrałem całkiem sporo.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie, ale najpierw nasze numery na siłownię.
1: Dokładnie, trzy numery do, a to jest w ogóle Kiss Rap w radiu Kiss FM, drodzy słuchacze, w którym to słuchamy sobie rapu. Przede wszystkim i o rapie rozmawiamy. W drugiej godzinie Northside District, czyli bracia bliźniacy z Wrocławia, którzy przyjdą do nas i nie dość, że z nimi porozmawiamy o ich najnowszej płycie Technicolor, to jeszcze panowie do nas zarapują.
0: Obiecujesz?
1: Obiecuję.
0: Słowo się, słuchajcie, rzekło. My zaczynamy od Travisa Scott. Uważam, że Psycho Mode to jest najlepszy numer na siłownię. Zawsze go odpalam, to robię życiówki.
1: Okej. To więcej o tych życiówkach porozmawiamy już za chwilę. A teraz Travis Scott. Kiss Rap. W Radiu Kiss FM.

0: Powiem szczerze, że nigdy nawet nie myślałem, że o tym marzę, ale zdałem sobie sprawę, że o tym marzyłem w momencie, kiedy zagrała ta piosenka na antenie radia Kiss FM. Drodzy kochani, co tu się dzieje w ogóle? Playboi Carti w FM-owym radiu? Evil Jordan, to był mój oczywiście wybór z pośród trzech piosenek do ćwiczenia na siłowni.
1: Jakie ćwiczenia przy tym wchodzą najlepiej?
0: Przy tym? No, zdecydowanie takie, które angażują małe partie mięśniowe, bo trzeba szybko robić powtórzenia.
1: To ja bym się wyłożyła w ogóle na pierwszym powtórzeniu prawdopodobnie, ale jesteśmy ciekawi, jakie są wasze wybory, drodzy słuchacze, na siłkę. Dobre rap numery na siłownię. Musicie
0: tak
1: nam
0: jest.
1: Nagrywać głosówki. Gdzie to się robi, panie redaktorze?
0: A już mówię, pani redaktor, szanowna, radiokiss.fm. Taka
1: no
0: jest nasza strona internetowa i tam na samym dole znajdziecie odnośnik, który mówi wyślij głosówkę, klikacie go i wysyłacie nam głosówkę, a my zagramy ją na antenie. No i sobie posprawdzamy, do czego wy lubicie ćwiczyć i dlaczego. Masz jakieś ulubione ćwiczenie na siłowni?
1: Lubię wszystkie ćwiczenia, które wymagają ode mnie tego, że się leży.
0: Okej, okay, to fair.
1: I się nie rusza.
0: A, czyli robak.
1: Robak. Ćwiczenie na robaka. Kocham to, jestem w tym naprawdę niezła, ale też jestem całkiem niezła w hip thrustach.
0: Okej, okay, no fair, jak najbardziej. Ja chyba nie mam, szczerze powiedziawszy, ulubionego ćwiczenia. Preacher curl jest coś takiego i to jest, no, na biceps.
1: Okay.
0: Takie przyjemne po prostu.
1: Przyjemne?
0: No.
1: Ja wybrałam z kolei też przyjemny numer do ćwiczenia właśnie, bo to jest numer dla takiej każdej hot chick po prostu.
0: Okej, czyli rozumiem, że do hip thrustów jak najbardziej pasuje.
1: Harry, Meghan, Taylor, to jest bardzo dobry numer właśnie, żeby poczuć się in your takiej energy, wiesz, na pewno znasz to, że chcesz się poczuć, nie znasz tego, in feminine energy. Ale możesz sobie to wyobrazić dla mnie, jak zagram ten numer?
0: Dobrze, postaram się, zamykam teraz oczy i
1: jesteś
0: słucham
1: Kamila. Jesteś Kamila i masz ochotę po prostu mieć super figurę na lato, wiesz, to jest to. Uwaga.
0: Grajmy, let's go, girl.
2: I don't care if you don't like me, cause like, I'm pretty as

0: jest Tyler, the Creator w Radiu Kiss FM. To jest audycja...
1: Kiss Rap.
0: Kiss Rap. Dzięki, Kamil.
1: Nie ma sprawy, musimy się wspierać. Tyler, the Creator i Sticky to z albumu Chromacopia i tam pada taki tekst: better find a map, it's getting sticky in this. Wiadomo, co dalej. Albo właśnie nie wiadomo, nie mogę.
2: Plaża.
1: Chciałam.
0: O, plaża. Dziękuję, to, a ten piękny głos to jest Kaziu, nasz dzisiejszy. Ty jesteś trochę gościem, trochę ekspertem, ale też trochę członkiem. Przepraszam, członkiem naszej ekipy.
1: No ale poczekajcie, bo nie dokończyłem z tym mopem.
0: Przepraszam, zgubiłam wątek.
1: No właśnie, bo on tam nawija, że trzeba mopa znaleźć. Moim zdaniem to się też wpisuje w nasz siłowniany temat. No bo sprzątanie to też jest trochę ćwiczenie.
0: Bo to jest bardzo duży wysiłek fizyczny, sprzątanie chaty, więc w pełni
1: naprawdę
0: się z tobą zgadzam. To jest dobry wybór i jeżeli wysłuchacze też chcecie się podzielić waszymi wyborami na siłownię, do ćwiczeń, to śmiało. WhatsApp.
1: radiokiss.fm. Tam się...

0: Wbierzcie na naszą stronę internetową i kliknijcie wyślij głosówkę na samym dole strony, to was przekieruje do WhatsAppa i możemy się komunikować, więc czekamy na wasze propozycje. Kaziu, 3 ulubione ćwiczenia mogą być wymyślone albo niewymyślone, albo...
1: Wow.
2: Pierwsze niewymyślone, tak? Kompletnie w ogóle nie. Leżysz na plecach, nogi podkulone, dwa hantelki i robisz takie do góry, do dołu, do góry.
1: Myślałam, że
2: do dołu.
1: Pozycję seksualną opisujesz.
2: Po prostu na podłodze.
0: Okay. Trochę też.
2: Trochę też, tak. Zależy kto jak bardzo lubi zimny metal w dłoni. Drugi też
0: miał harsz.
2: Też zimny metal, ale na dworze i rowerek. Liczy się rowerek, czy musi
1: tak
2: być?
1: Tak, nie, rower to jest na nogi bardzo
2: coś,
1: dobry.
2: Coś, co w tym roku bardzo odpuściłem i bardzo żałuję. A trzecie, to może coś ze sprzątania. Co ja lubię sprzątać?
1: Może mieć okna?
2: Nie, nienawidzę kompletnie,
0: Poczekajcie. Bardzo ważne pytanie. Jesteście team mycie okien, czy team prasowanie?
2: Żadne z powyższych.
1: Prasowanie.
0: Team prasowanie? Mm-hmm. Ja chyba szczerze powiedziawszy też, chociaż muszę przyznać, że mycie okien sprawia mi sporą satysfakcję jednak mimo wszystko. Jestem dziwny trochę.
1: Ale bo widzisz progres, tak?
0: No, tak.
2: Ja myślę, żeby to brzmiało jak pocisk, ale po prostu może to zależy od tego, kto jaką machatę i masz mniej okien, to lubisz, wiesz.
0: No tak, moja suterena niestety płacze teraz razem ze mną. Słuchajcie, ja myślę w ogóle, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić w przyszłości 3 piosenki do sprzątania.
1: Tak, to jest fantastyczny wybór, ale to zrobimy może za 3 tygodnie.
2: Okay. Dobra, zapiszmy ten pomysł i idźmy dalej.
0: To się nazywa Oddly Specific. Dołci i Nissan Altima.
1: To jest mój wybór. To jest mój wybór, ponieważ kiedyś dużo biegałam, 3 razy i właśnie zawsze puszczałam ten kawałek do tego.
0: Po prostu.
1: Aha,
0: czyli jest związany z twoimi dobrymi wspomnieniami związanymi z bieganiem.
1: Mhm.
0: Okej, nie wiedziałem, że da się mieć dobre wspomnienia związane z bieganiem. Posłuchajmy, Doji. Wake up, ache up, get your in my makeup, face, get your bake up, fake bluff, fake tough, put your six up, butter, princess, rates up, jigs up, put your up, get your

0: Nie no, słuchajcie, trening chyba już mamy zaliczony. To jest wybór Kamila i bardzo dobry.
1: Trening z głowy? Obawiam się, czy kontuzji by się nie nabawiłem teraz w tym momencie. Od machania głową oczywiście do tego numeru. To był Denzel Curry z kawałkiem Ultimate, a my mamy wiadomość od naszego słuchacza i to wydaje mi się, że takiego, który jest naszym absolutnie stałym słuchaczem.
0: O, pozdrawiamy Piotra serdecznie. Całujemy
1: pana Piotra, a pan Piotr napisał, że najbardziej lubi ćwiczyć przy muzyce Cypress Hill. To ja się teraz tak zastanawiam. To raczej takie właśnie większe partie, żeby wolniejsze powtórzenia robić, no bo jak sobie tak wyobrażam Insane in a Membrane i wtedy robisz wyciśnięcie Insane in a Brain.
0: No, tak dobre, dobre, to jest dobry wybór. Piotr, szanujemy cię za to, kim jesteś.
2: No, ja pozdrawiam po raz pierwszy.
0: O, właśnie, jeszcze masz pozdrowienia od Kazia. Wygrałeś w ogóle swój wieczór w takim układzie, Piotrze.
2: Tak. A to dopiero poniedziałek.
0: O proszę, o proszę.
1: Co tam panie w rapie, panie Kaziu? Bo my dzisiaj sobie porozmawiamy odrobinę, bo ty byłeś podobno na koncercie, o co chodzi na
0: Trowarze? My ci zazdrościmy bardzo, bardzo, bo ty mogłeś używać telefon, jesteś nad człowiekiem.
2: Ale ja nie wiem, skąd wy to wzięliście, ponieważ, kochani, muszę was, widzę, że doinformować. Mm-hmm. Sytuacja wyglądała tak, że na płycie nie można było używać telefonu, a na trybunach nie było takiego zakazu. Ja bardzo dziękuję, że tak mi schlebiacie. Bardzo chciałbym się czuć, że ja przechodzę przez te bramki na Torwarze i panie, co sprawdzały bilety, mówią, o, to jest Kaziu Rabglas, on może używać telefonu, jemu nie zaklejajcie. Nie, sytuacja wyglądała tak, że ja po prostu tylko wyciągnąłem telefon i pani była taka, zaklejamy, zaklejamy, zaklejamy. Ja mówię, ja idę na trybunie, zaklejamy, zaklejamy, zaklejamy. Więc to bardzo skrupulatnie było pilnowane.
0: Okej, ale ja też przeczytałam, że kogoś wynieśli stamtąd w kajdankach. Czy to jest prawda, że ktoś na płycie odpalił normalnie wideo?
2: Na moim koncercie tego nie widziałem, bo były koncerty 1 i 2 października, ale z tego, co widziałem w internetach, w relacjach, to drugiego dnia tych sytuacji, że na płycie pojawiały się telefony, było dużo, dużo, dużo więcej. Ja osobiście nie widziałem nikogo, wręcz odwrotnie, wszyscy się kręcili, dobrze bawili i machali łapami. Łapami machali.
1: Czy ty, Iga, sugerujesz, że wyciągali stamtąd w kajdankach ludzi, którzy używali telefonów na płycie?
2: Tak. I o to chodzi na tunie. Tak.
0: Jazda z nim. Nie, no naprawdę.
1: Wiecie, co z nim zrobić, tam mówi, nie?
0: Tak. Wyświetliły takie TikToki po prostu, że ludzie w kajdankach byli
2: albo
0: wynoszeni.
2: Gorzej Inside Joke krzyczał halo policja.
1: No tak. No dobrze, ale jak sam koncert w takim razie? Bo tego się w ogóle nie dowiedzieliśmy. Ja słyszałem,
2: było fantastycznie,
1: że było ostro.
2: Tak, było fantastycznie, było bardzo gorąco. I mogę powiedzieć, że było ostro, bo momentami były te efekty tak spektakularne i tak wbijające się w uszy, że to jest adekwatne słowo. Nie ma się co śmiać. Muszę tutaj przyznać, że ekipa cała 2020 postawiła naprawdę wszystko, chyba wszelkie swoje umiejętności, wszelkie wtyki, cokolwiek może być przy organizacji takiego koncertu na jak najwyższym poziomie i o co też był bardzo, bardzo, bardzo wysoko, ponieważ lewitował nad ludźmi.
1: Okej, no dobra, to ja będę wymieniał elementy koncertu, a ty będziesz je oceniał w skali od 1 do 10. Czy jesteś gotowy?
2: No, let's go.
1: Dobra, oświetlenie.
2: 8.
1: Akustyka.
2: 7.
0: Goście.
2: Dycha.
1: Mhm. Główny wokalista.
2: Też dycha.
0: Aranżacje.
2: Lolek tutaj 100.
1: Okej, przerwy muzyczne.
2: Było ich bardzo mało, więc nie da się ocenić.
0: Breaki taneczne.
2: 0, bo też nie było.
1: Widownia.
2: O, też super, to tutaj daję 1000.
1: Okej, a ile sobie byś dał? Ile sobie byś
0: nie,
1: dał?
0: Nie, tak to, ale jeszcze jedzenie.
2: Piłem tylko jeden taki napój, taki gazowany, więc bardzo go lubię, więc...
0: Fajne.
2: 10.
0: I teraz tak, siebie proszę ocenić.
1: Czyli wychodzi na to, że na koncerty o co warto iść, bo są dobre napoje gazowane, bo to był chyba jedyny element 10 na 10. A nie, przepraszam,
0: nie.
1: Był jeszcze.
0: No
1: jeszcze
0: było 1000,
2: było 100.
0: I Kaziu, teraz siebie oceni.
2: Siebie. Ja jestem tym typem typa, który lubi obserwować, więc stoję w kącie i właśnie nagrywam, analizuję to wszystko, co mam zaraz powiedzieć o tym całym wydarzeniu, więc ja jestem tym spokojnym gościem, ja już się naskakałem na wszelkich festiwalach te 20 lat temu, no. Więc czyli ile, 8 na 10? Ile sobie mogę dać? Ja się bardzo dobrze bawiłem sam ze sobą. Zawsze się tam, zawsze bardzo dobrze ze sobą bawię. Nieważne, czy jestem na koncercie, o co chodzi, czy pod prysznicem.
0: 10 na 10.
2: Tak, dajemy 10.
1: Pytanie, po co chodzić na koncerty, jak można zostać pod prysznicem i robić się krótkim? Dokładnie tak.
2: I może chce lecieć z JBL-ka, o co chodzi?
1: Prosimy nie traktować tego jak zaproszenie. Żabson i Kawaii na antenie Radia Kiss FM.
0: O, udało mi się. A, to jeszcze mikrofon jest włączony. Udało mi się, zagrałam.
1: Brawo, Lei!
0: Brawo! Zróbcie szarą dla mnie!
1: Po. Żabson!

0: Było o... Stro?
1: Ja przeżywam strasznie cały czas to, co powiedziałem, bo to nie jest, to nie mówię tak na co dzień, naprawdę, że było ostro.
0: Ja nie wiem, Kamil, jak ty tam się bawisz, ale...
1: Ale z kisłem wewnętrznie strasznie, przepraszam.

0: Przepraszam was, że wybiłem was z rytmu. Widziałem, co się stało w studiu. Absolutny popłoch wywołałem.
1: Mam nadzieję, że jakoś z tego wybrnąłem.
2: Nie, poszło ci świetnie i dlatego jesteś tutaj z nami ciągle. I my sprawdzamy głosówki od naszych słuchaczy a propos najlepszych numerów na siłownię.
0: Tak jest. Nadal nie nauczyliśmy się, moi drodzy, wgrać ich na komputer, więc puszczam z telefonu. Uwaga, uwaga, co ma do powiedzenia nasza słuchaczka Ada?
3: Siemanko, siemanko. Ja ostatni raz, jak ćwiczyłam jakikolwiek sport, była moda na migosów. No, więc jak możecie się domyślić, to było jakiś czas temu. I bardzo chętnie słuchałam właśnie do ćwiczeń Bad and Bougie.
0: Okej, okay. Bad and Bougie. Przepraszam, chyba powiedziałem akurat jedno słowo, które nie powinienem.
2: Ale w ogóle się tym nie przejmuj, to żywe radio.
0: Nie, zgadzam się, tak, z migosami fajnie, szczególnie jak na przykład powtórzenia robisz na każdy adlib, który jest grany. Mumo!
2: Ale to w ogóle jaki byłbyś dowalony.
0: Jak migosi?
2: No,
0: chyba tak, aż to będzie ciężko. No ale dobra.
2: Kaziu, my za chwilkę porozmawiamy z tobą na temat. To jest dobre pytanie, na jaki temat?
1: No miał być Oki, hej.
0: No właśnie, pogadajmy teraz o Okim.
2: Teraz?
0: To pogadajmy,
2: tak. A Kłebo jeszcze? Tyle tych tematów.
0: No to najpierw Oki.
1: Najpierw
0: w takim razie.
1: To najpierw Oki, jak już go wywołać.
0: Wydał kawałek, ale którego nie można posłuchać
1: właśnie.
0: Normalnie.
1: Wydał kawałek, którego nie wydał tak naprawdę. Ten kawałek wleciał na nowy profil na aplikacji o nazwie, znaczy no, konto nazywa się Mashpit Member, tak jak mamy wkładkę do preorderu Mashpit Member do odebrania CD4. No i spekulacje w internetach są takie, też i z mojej strony, że jest to zapowiedź właśnie tego CD4, bo na reklamacji 4.7 mieliśmy trzy płyty, trzy na początku, dwie epki i później dodatkową, nie dodatkową, trzecią płytę, na której było 8 kawałków. No i przy okazji trasy koncertowej przy reklamacji 4.7 ma być dołączana właśnie ta płyta numer 4 i to jest pewnie pierwszy singiel z niej.
0: No właśnie, bo ona była zapowiadana, cholera, i miała wyjść, a cały czas nie wiadomo było tak naprawdę, co się z nią dzieje, czy ona jest w produkcji, czy ona nigdy nie wyjdzie, czy ona będzie na przykład na koncertach dodawana do, bo Oki lubi takie akcje, takie właśnie aktywności z fanami, prawda, i zapraszać ich na różne, nie wiem, secret eventy i rozdawać im jakieś tam artefakty 4.7 i
1: tak,
0: później...
1: i właśnie tę płytę będzie można odebrać za okazaniem jednego z tych artefaktów, to nie jest tak, że po prostu mamy wbitkę na koncert, tylko będzie trzeba to pokazać i płytę fizyczną odebrać. Oczywiście ona wleci też na streamingi, no bo jak mamy całą reklamację 4.7, no to jest tam CD4 wyszarzone. Ja obstawiam, że on miał to wszystko zaplanowane od początku roku, od premiery reklamacji 4.7.
2: I jeszcze porozmawiamy na temat Kłebo, ale to jeszcze w tej godzinie.
0: Dobrze, fantastycznie, tak zróbmy.
4: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
5: Yeah.
4: Reklama.
6: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
4: Po reklamie!

0: To promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always

0: Jaki to jest dobry kawałek, prawda, Kamil?
1: Bardzo dobry, bardzo dobry. Lil Sims i Klaus Hol z numerem Selfish na antenie radia Kiss FM w audycji Kiss Rap, a już niedługo...
0: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, nic się nie stało.
2: W ogóle Polacy, mi nie szkoda.
0: Nic się nie
1: 6-0 w poprzednim meczu. I drodzy słuchacze,
2: daj
1: bez pokładu gadamy. I drodzy słuchacze, niestety 1-0 właśnie przegraliśmy z Bośnią i Hercegowiną.
0: Ale nie. Wiecie, czego nie przegrywamy? Audycji Kiss Rap, bo tutaj jesteśmy i gadamy właśnie dla was, drodzy słuchacze.
2: Właśnie się chciałem zapytać, kiedy jakiś rap puścicie w końcu.
1: Bardzo. Definicja, panie szanowny, co to jest hip-hop?
2: Proszę pana, między 80 a 94 BPM, przede wszystkim częstochowskie rymy, przede wszystkim musi być jakaś wzmianka o alkoholizmie, o tym, jak było ciężko za młodu, a jak jest dobrze teraz, o tym, jaką mam wspaniałą żonę, a mimo to zdradzam ją na każdym backstage'u, w każdym mieście.
0: Specjalista.
2: To takie, później z takich podstawowych elementów, no to co? Jeszcze muszę opóźniać każdą premierę płyty, bo mi się nie chce pisać. Jak jestem zarobiony, no to musi oczywiście wjechać G-klasa. Zapowiadam następną płytę, no to usuwam wszystkie posty na Instagramie. Tak, z palca lecę.
0: Dobra, to wiesz, czym jest hip-hop, wiesz, wiem.
1: Samo gęste wybrałeś, Kasiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: No dobrze, o czym my mieliśmy porozmawiać?
2: Kebona Fajda.
0: Aha.
2: Jak to powiedział jeden znany dziennikarz muzyczny, Kebona Fajda otrzymał medal.
1: Medal. Brawo. Gratulacje. Medal dla tego pana.
0: Brawo.
2: Powie ktoś, jak się nazywa ten medal?
1: Gloria Artis.
2: Bardzo
0: pięknie.
2: Dziękuję. Tak, zadedykował to wyróżnienie swojej mamie i ciekawostka, powiedział tak do swoich fanów, że niedługo prawdopodobnie się spotkamy, ale co on tam szykuje, nie wiem, ale... zarzucę tutaj może niekoniecznie tytułem, żeby nie robić reklamy, ale będzie program z nim przecież i z Grzegorzem Krychowiakiem jeszcze w tym tygodniu, więc może to o to chodziło.
1: Jeżeli ktoś się nastawia w tym momencie na jakiś nowy rap od Kebona Fajdy, to spieszę poinformować, na 99% nic takiego się nie wydarzy.
0: I po co psujesz marzenia?
2: No właśnie. A skąd ty to
0: właśnie,
2: wiesz?
0: Śpisz
2: z nim? Co się dzieje?
1: Samo, że tak. A co cię, czemu byś mi do łóżka wchodził?
2: Ja mieszkam niedaleko jego.
1: No i co? No i co w związku z tym stalkerze jeden, Kebona Fajdy?
0: A może on jest twoim stalkerem, nie wiesz?
2: Właśnie, może on jest moim.
0: Kaziu, nie, już się pogubiłam.
2: Na odwrót.
1: Za dużo jest tych
2: nowej
1: połączeń.
2: Muzyki od Kue możemy nie otrzymać tak prędko, ale w ubiegłym tygodniu było dużo głosów odnośnie nowej muzyki Rusiny.
0: Dajesz.
1: Okej.
2: Wystarczyło, że chłopak nieobecny od 3 lat wrzucił stories do siebie i w internetach zawrzało, ponieważ użył on aplikacji, gdzie możemy udostępniać piosenki, zdjęcia i wszyscy zwariowali, że na pewno już teraz wraca, bo przecież płyta Ostatnie Dni Przeklętych Dni wyszła 3 lata temu. I dlaczego on wrzucił to stories? Ponieważ akurat mieliśmy 3. rocznicę tej płyty. Tak się składa, mogę się pochwalić, że jestem w bliskim kontakcie z jedną z osób z jego kręgu i właśnie to mi potwierdziła.
1: Żeby Rusina wrócił, to prawdopodobnie najpierw musi usunąć wszystkie posty na Instagramie. Tak o Hemingway, Ruma, Kliwka, zakochałem się pod apteką.
3: Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły, idę rano pod...

0: Zakochałem się.
1: A czy wy się zakochaliście pod apteką?
2: Mam powiedzieć prawdę, czy zmyślać, żeby było kontentowo?
1: Powiedz prawdę.
2: Nie.
1: Kaziu?
3: Ja nie wiem. Może kiedyś gdzieś. Nie pamiętam, w różnych miejscach
2: czas.
3: Byłem. Tak, dokładnie. To mogło nie być wiadomo. Na 5 minut. To nie liczy się?
1: Nie, no liczy się. Wszystko się liczy, nawet krótko.
2: Mi się wydaje, że to jest jedna z moich ulubionych rap płyt w ogóle ostatniego czasu. Cały czas.
1: Dobre.
2: I nic się nie zmieniło w tej kwestii.
3: Niedługo roczek, więc nie ma się co dziwić.
1: No właśnie. 100 lat.
2: Tak. Moi drodzy, Kaziu Rapglas cały czas z nami na antenie radia KISS FM. I mamy jeszcze jedną kwestię do omówienia.
3: Co tam jeszcze wymyśliłeś? Co zostawiłeś? Nie,
1: właśnie,
3: nie wiem, nie jestem przygotowany.
1: Nie
3: halo.
2: Ja chciałem się zapytać ciebie, mój drogi, bo skoro Klubo na Fide dostał Gloria Artis, to kto jeszcze, jaki polski raper powinien jeszcze otrzymać taki medal?
3: Dobrze, to polecę ksywką Eldo.
2: Eldo, okej.
3: Jeszcze,
2: myślę, że
3: jeszcze,
2: walid.
3: No. Jeszcze, no Eldo obowiązkowo. Kogo byśmy tu mogli takiego...
2: Eldo, w zeszłym tygodniu graliśmy
3: gramatik.
1: Gramatik. Tak było.
3: No to co, to Tako by nie pasował? Myślę, że też na pewno.
2: No skoro Quebo dostał, to Tako jak najbardziej też zasłużył, tak mi się wydaje, no. Ale co jeszcze, jakiś, nie wiem, BTOS 2115 na przykład, bo rozumiem, że raczej przyjąłeś klucz tej starej gwardii albo ultra popularnych
3: raperów. Przyjąłem klucz gwardii, która potrafi pisać. U BDS-a jest to raz na jakiś czas, no nie?
2: Okej.
3: Jest bardzo dobry w bangery, a i raz na jakiś czas w takie numery jak Kamień z Serca. No ale jednak jak weźmiemy właśnie Tako Hemingwaya czy cokolwiek, no to te teksty są dużo bardziej świadome. Może kiedyś.
1: No. I to jest chyba dobre podsumowanie tego.
2: Tak mi się wydaje, oczywiście. No, my czekamy na swój medal Gloria Artis za audycję
1: ja
2: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Ja poproszę.
1: Dobrze.
2: Od następnego tygodnia. Dobrze?
1: Dostajesz ode mnie. Narysuję ci to na papierze.
2: Nie, no wolę prawdziwy.
1: Nie mam, mogę ukraść.
2: I tak niestety to wygląda, moi drodzy. Takie są realia, taka jest rzeczywistość. No.
1: Kaziu, czy wpadniesz za tydzień?
3: Ależ oczywiście z największą przyjemnością i napiszcie, czy chcecie mnie tu więcej.
1: Chcemy. Ja już napisałam.
2: O. Ja jeszcze nie napisałem, ale poświadczam.
3: I a może... głosówki
1: tak,
3: na WhatsAppu.
1: A może nasi goście...
2: No, co z nimi?
1: Powiedzą, dajcie Kazia.
2: O, tak.
1: No, to już za chwilę.
2: Już za chwilę, już za 7 minut, dosłownie godzina 23. Kaziu, dziękujemy ci serdecznie.
3: Ja również.
2: Za twój udział i za rozmowę z tobą. No a za chwilę Northside Bistik na antenie Radia Kiss FM. Bliźniacy z Wrocławia, czyli z mojego miasta, z którego ja również pochodzę i sobie trochę porapujemy. A raczej oni porapują, ja nic nie będę rapował.
1: Nie,
2: obiecuję.
1: Słowo się rzekło, rapujesz
3: weź
1: też.
3: Jakieś adliby, porób coś, o, ten podbitki. No.

0: W Radiu Kiss FM. Uwaga, content 18+.
1: Just trust me.
0: Kiss Rap. W Radiu Kiss FM.
2: Słuchajcie, to jest ten moment, to jest ta chwila w radiu Kiss FM, audycja Kiss Rap. Mamy super w ogóle gości dzisiaj. Chłopcy, cześć, siemanko z Northside District.
3: Cześć, miło cześć, nam cześć. Bardzo.
2: Humor gitowa?
3: Git, trochę późno, ale, ale dobre humorki, no.
4: Tak, tak, jak już rozmawialiśmy wcześniej, jesteśmy nocnymi markami, nagrywamy wieczorami.
2: Ale jakie macie w ogóle radiowe głosy ładne.
3: A, dziękujemy bardzo. Wykorzystujemy to do rapu.
5: Ja szczerze powiedziawszy nic nie mówię, dlatego że jestem w szoku. Trochę mnie tak masuje ten tembr.
3: Otuliło. No to, to bardzo miło, to dziękujemy. Takie miłe słowa na początku, to ja już nie wiem co.
2: No bo w ogóle jest taka godzina, że ludzie śpią podobno o tej porze, więc super, że do nas wpadliście. I chyba możemy zdradzić, że nasza rozmowa skończy się rapem.
3: Tak, porapujemy trochę.
5: Fantastycznie, ja jestem w ogóle mega fanem takiego podejścia do muzyki, że jak już ją robisz, to jesteś w stanie ją też wykonywać normalnie.
3: Zgadzamy się.
5: Mało jest takiego podejścia, mam wrażenie, na polskiej scenie, że generalnie raperzy nie specjalnie lubią rapować. Nie ma się takiego wrażenia, że trochę tak jest?
3: No mamy takie wrażenie. Myślę, że raperów jest na tyle dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale no zauważam taki trend, że rapowanie nie jest już może takie...
4: No, może tak, może nie, nie wiem. Ja jakoś... ostatnio mało się przyglądam, szczerze powiedziawszy, polskiemu rapowi, ale może jest taka tendencja, że mniej osób rapuje na żywo.
2: A chyba się boją, że się wywalą, nie? Bo są te autotuny wszystkie i się wydaje, że ludzie się boją.
3: może być, ale w każdym razie my jesteśmy za podejściem, żeby jednak rapować. Nam to sprawia ogromną frajdę, jak rapujemy na żywo, więc pod to też robimy większość naszych numerów.
2: Powiedzcie, bo w czeluściach internetu znaleźliśmy, że wy kiedyś robiliście muzykę rockową, to jest prawda? A potem jazzik?
3: Robiliśmy, ponieważ ja jestem, gram na gitarze i grałem długo. Założyliśmy zespół z Alkiem rockowy, miał nazywać się Entropia. Nie wyszło, bo zaczęliśmy robić rap, ale no, był taki plan. Tak.
5: Czyli rap ukradł wam rockowi?
3: Rap ukradł nam wszystko.
5: Okay. To jest w ogóle sentencja, którą warto zapisać.
2: Rap ukradł im wszystko.
3: Zapiszcie to.
5: I to jest albo nagłówek na jakiś taki artykuł, który krzyczy
2: albo
5: i próbuje się zwabić, albo płytę w sumie. Uh-huh.
3: A jak wiele nam dał? Ale to później powiem.
5: No właśnie, to będzie sequel.
3: Tak. To będzie następna część. Dobry pomysł.
2: Słuchajcie, to do rozmowy wracamy za chwilę. Teraz zagramy. Włączam sobie mikrofon z wrażenia. Teraz zagramy chyba mój taki jeden z ulubionych numerów, Lech, Dorosłość. A do rozmowy wracamy już za moment.
5: Myślałem, że MJ Daily poleci.
2: Weź.

0: Radio Kiss FM, słuchacie audycji Kiss Rap. Dzisiaj są z nami chłopcy z Northside District. Siemanko raz jeszcze.
1: Cześć.
2: Cześć.
3: I panowie, teraz chwila dla Igi na ogarnięcie konsolety.
0: Ale
3: i
0: się
3: udało
0: się. Brawo ja.
3: Udało się, udało
0: Słuchajcie.
3: Się.
0: Słuchajcie.
3: Potrzebujemy od was trzy, bo to jest coś, co zawsze robimy z gośćmi tej audycji. Trzy Aha. najbardziej nieznaczące fakty o was, z waszego życia. Czyli na przykład René powiedział, że potrafi ruszać uszami. I to było 10
0: I
3: na 10.
0: To.
3: I zrobił to, tak.
1: To ja też potrafię ruszać uszami.
0: Tak?
3: Okej. Okay.
1: No.
0: Może niektórzy się z tym rodzą po prostu.
3: No chyba tak jest, że to jest genetyczne raczej. Nie da się tego wyćwiczyć raczej. Ale możesz próbować, Iga.
1: To ja mam już drugi fakt.
0: Dobra.
1: Że potrafię się porozumiewać telepatycznie z moim bratem.
3: No, to jest jeden w ogóle z tematów rozmowy. No.
0: Tak, wyprzedziliście rozmowę. Kurde, sorry. Nie szkodzi.
3: No słuchaj, pogadamy o tym zaraz po prostu.
1: I trzeci jeszcze. Tak? Że...
3: No, to są trudne.
1: Że byłem takim, w szkole byłem takim klasowym śmieszkiem trochę.
0: Fajne.
3: Okay.
0: Fajne.
1: Taki fakt.
3: Ale taki bardziej bully style, czy raczej
1: nie,
3: taki, że okay.
1: Nie, taki na właśnie, miło. Taki luzacki, że raczej nie pyskowałem do nauczycieli, tylko właśnie nauczyciele się śmiali z nami. Ja byłem tą osobą, która, jak nauczyciel pytał, powiedzcie, to się razem pośmiejemy, to ja mówiłem i się śmiała.
3: Okay. Okay,
0: ale to
3: fair.
0: Jest skill, dobry.
3: No dobrze, porozmawiajmy trochę o tej telepatii, bo to jest coś, co mnie zawsze zastanawiało. Ja mam, przyjaciół, w ogóle coś, co warto chyba nadmienić naszym radiosłuchaczom, którzy nas nie widzą w tym studiu, ale

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Czułem, albo ty czułeś i do siebie się komunikowaliśmy i faktycznie tak było. Więc coś w tym jest.
2: A jeżeli wy, drodzy słuchacze, macie jakieś historie z tym związane, no to zapraszamy na radiokis.fm i tam możecie wysłać nam głosówkę albo napisać na WhatsAppie wiadomość. Chętnie przeczytam, bo ja lubię w ogóle takie paranormalne rzeczy trochę. Jeezy, Ty Dolla Sign z numerem JFK, a my za chwilę wracamy do rozmowy z Northside District. Dominik Jalek w Radiu Kiss FM.
3: Będzie bliźniaczany quiz, musiałam to powiedzieć.

Check! W głowie mam tylko ładne dupy, pazy. Ty wpisujesz się w kanwę, studzisz, parzysz. Z tobą to mogę skarbie skuty marzyć. Luty marzec, głusi.

0: Czy znaliście ten numer, panowie?
1: Znaliśmy. Kurczę, dziś mi się przewinął chyba w...
2: Fajne jest.
1: W internecie.
0: Okej,
1: okay, ja jeszcze nie słuchałem. Nie słyszałem jeszcze.
2: Czyli pierwszy przeżyłeś raz. Z nami pierwszy
1: tak,
2: raz.
1: Tak, tak.
2: Super.
1: Tak.
0: Mentos wraca do robienia muzyki rapowej i współpracy z raperami i z VBS-em. Prawdopodobnie niedługo będzie wydawał jakiś dłuższy projekt, więc też ich zaprosimy do nas.
2: Słowo się rzekło. Momencie.
0: VBS również lubi sobie porapować, więc szanujemy takie podejście.
1: Jest, oczywiście.
0: Iga, zapowiedziałaś...
2: Bliźniaczany quiz.
1: Bliźniaczany quiz.
2: Czy wy jesteście w ogóle na to gotowi?
1: Nie wiem. Jesteśmy.
0: Ja chyba nie jestem akurat, ale okej, okay, zaczynamy.
2: Musicie wybierać po prostu.
1: Okay.
2: Bliźniaczany quiz, czas, start. To jest taki quiz, który polega na wyborze między bliźniakami. Ci bliźniacy kontra inni bliźniacy.
0: I to są wyłącznie dobra. Muzyczni bliźniacy.
2: Dobra. Okay. Bracia Golec czy bracia z Tokio Hotel?
0: Zapadła cisza. Lekka konsternacja na twarzach naszych gości. Porozumiewawczy wzrok. Ja będę jak ten komentator teraz.
1: Bracia Golec.
3: Bracia Golec.
2: Super, nie ma więcej bliźniaków, więc w zasadzie to jest koniec tego filmu.
1: Okej.
0: To był nasz cały bliźniaczany quiz, niestety.
2: Ale no spokojnie. Bo mamy inny quiz, który jest po prostu...
0: Braterski i
2: siostrzany.
0: No dobrze, to bo powiedzcie, czy znacie jeszcze więcej bliźniaków,
2: no
0: którzy tworzą razem muzykę i których można by było tutaj wrzucić, bo bracia Golec to jest pierwsze, co przychodzi oczywiście
2: na
0: myśl.
2: No i bracia z Tokio Hotel właśnie.
0: I bracia z Tokio Hotel. Ja znalazłem jeszcze trochę takich tego typu przykładów, ale prawdopodobnie to są nazwiska, które nic nikomu nie powiedzą. Mm-hmm.
1: Nie znam.
3: Zrobiliśmy w tym samym momencie.
2: To prawda.
1: Bliźniaczany quiz tu się rozlewa.
2: Bliźniaczanym bliźniakiem.
0: Ej, to było niesamowite. Ja naprawdę teraz zaczynam wierzyć jeszcze bardziej w te wszystkie podprogowe przekazy i telepatie.
1: Jest, serio, przekmin to.
2: No to teraz czas na quiz właśnie bratersko-siostrzany, okej?
1: Okay?
2: Nie quiz, tylko to czy to. No to bracia Golec czy Oasis? Czyli bracia Gallagher.
1: Oasis, wiadomo, że Oasis.
2: Oasis czy Sisters?
1: Oasis.
2: Oasis czy Jonas Brothers?
1: Oasis.
3: Oasis.
2: Oasis czy Bee Gees?
1: Oasis. Tak, Oasis.
2: Czy mamy już wygranych? Oasis czy Fisher Madę?
1: Oasis. Zdecydowanie Oasis.
2: A może Kings of Leon czy Oasis?
1: Oasis.
0: Dobra, to może chcecie wrócić do braci Golec? Jeszcze na chwilę się zastanowić.
1: Nie, zostańmy przy bracie Gallagher.
2: Dobra, bracie Gallagher czy Jackson 5?
1: Bracia Gallagher. Tak, dalej. Dalej,
2: nie wiem, czy jest sens, bo mam wrażenie, że
0: ja myślę, lubi, lubi cholera
2: Wonderwall.
1: Trafiliście w Oasis. My dużo słuchaliśmy. Na początku w ogóle, jak zaczęliśmy robić muzykę, to dużo czerpaliśmy.
3: Tak, to była moja pierwsza płyta CD, jaką miałem.
2: Proszę.
3: I katowałem ją na takim odtwarzaczu w moim pokoju na parapecie.
1: Bardzo lubimy, nasz wujek nas zaraził Oasis.
3: Zgadza się. Zagrał na gitarze Wonderwall. No a potem zgłębiliśmy dyskografię.
0: Okej. Okay. No bo mamy tutaj jeszcze Clips, czyli braci Pusha T i Malice.
3: O, też bardzo dobry pik.
0: Ale jednak
1: mimo wszystko Oasis. Bracia Gallagher muszą wygrać, ale Clips też fajny duet.
0: No dobrze, słuchajcie, myślę, że zagramy sobie kolejną piosenkę i niedługo będziemy robić także wasz wykon na żywo, ale zanim to sobie w ogóle pogadamy też o waszej płycie.
2: Bo z tym
0: to
2: przyszliście.
0: Płyta debiutancka, która jakiś czas temu co prawda już miała swoją premierę, ale Technicolor, tak się nazywa. Premierę swoją miała 27 sierpnia, 8 numerów na niej, w tym jeden, który dzisiaj usłyszymy kompletnie na żywo, to znaczy wyrapowany do naszych kiss rapowych mikrofonów.
1: Zgadza się, tak jest.
0: Fantastycznie. No to co? Posłuchajmy sobie młodego Westa i Maty z numerem Philip Plein.

0: Dominika Alex cały czas z nami z Northside District. Ja mam takie pytanie, czy uważacie się za artystów elastycznych? To znaczy, czy łatwo potrafilibyście się dopasować na przykład do jakiegoś rodzaju innego gatunku muzycznego?
1: Myślę, że tak, bo nasza dyskografia to pokazuje w sumie, że skakaliśmy po różnych gatunkach, przewijały się różne, więc uważam się, przynajmniej ja, za dosyć elastycznego twórcę.
2: Tak, ja myślę tak samo. Nasz poprzedni projekt był w zupełnie innej stylistyce niż ten, który wydaliśmy teraz. Ja to lubię i doceniam, żeby się wrzucać w ogóle w nowe jakieś gatunki muzyczne, żeby robić.
1: David Bowie tak powiedział, że żeby przesuwać swoją granicę i wtedy wychodzą najlepsze rzeczy.
2: Tak jest.
0: Okej, to w takim razie odnaleźlibyście się w rage'u, tak jak przed chwilą młody Wes na naszej antenie?
1: Nie wiem, musielibyśmy spróbować.
0: Jeszcze to spróbuj, za rage, powiedz.
1: Odnaleźlibyśmy się.
3: I wtedy.
2: Ja myślę, że dalibyśmy radę. Ja bym znerwował Dominika i by sobie pokrzyczał.
1: No, myślę, że tak. To na pewno.
0: Panowie, wydaliście płytę. Płyta nazywa się Technicolor i tam w pierwszym numerze, czyli numerze tytułowym, są takie wersy. Wrzucaj to na głośnik, jak ci dobrze, jak ci źle. Czyli zarówno jak ci dobrze, jak i jak ci jest źle. Myślę, bo to wychodzi, jak masz więcej wersów, ale jak ja to powiedziałem, to teraz w ogóle nie miało sensu. Więc czy wy jesteście ludźmi, którzy słuchają, jak wam jest smutno, smutnej muzyki, czy właśnie wręcz przeciwnie, jak jest wam smutno, to słuchacie muzyki wesołej, żeby się z tego smutku wybić?
1: Ja mam tak, że lubię sobie muzyką chyba podkręcać emocje, które mi towarzyszą aktualnie. I chyba jest tak, że jak jestem smutny, to słucham smutnej muzyki.
3: Żeby się tak dobić, no nie?
1: Tak.
0: Znaczy dobić, nie używajmy takich, no po prostu bardziej poprzeżywać te emocje, które
1: tak. Tak jak w Tiki-Taka nawinąłem, że raz leci Lana, raz Bedes, no to właśnie o tym jest, że jak jestem smutny, to Lana poleci, a jak jestem taki może bardziej wesoły albo chcę się zmotywować do działania, to Joey.
0: Okej, bo są ludzie, którzy słuchają wesołej muzyki, jak są smutni. I ja próbowałem to zrobić parę razy.
3: Nie, bez sensu w ogóle.
0: I wychodziłem z tego po prostu zdenerwowany. Najzwyczajniej w świecie. Już żadne te emocje, które miałem wcześniej, mi nie towarzyszyły. Jeżeli to był smutek, byłem, nie wiem, płakałem, cokolwiek.
3: Płakał. To już nie płakał,
0: tylko już był po prostu.
2: Czyli kończyłeś po środku gdzieś.
0: No i właśnie nie, po drugiej stronie w ogóle.
2: Nie dałeś sobie przestrzeni na przeżywanie tych emocji. No tak.
3: Każdy psycholog to powie.
2: O.
0: Że nie dałem sobie przestrzeni
1: No to potrzebna ci jest przestrzeń.
2: Potrzebna ci jest przestrzeń.
3: O, to jest kolejna. Potrzebna ci przestrzeń.
0: Kolejna sentencja do zapisania, moim zdaniem, po dzisiejszej audycji.
2: Rafta ukradł wszystko, potrzebna ci przestrzeń.
0: Ale mamy już 3 projekty w takim razie zapisane na przyszłość.
3: Dlatego mamy zabawę a propos tego smutku i radości.
0: Tak, zgadza się. Ta zabawa polega na tym, panowie, że my mówimy numery, które są aktualnie popularne, ich tytuły i wykonawców, a wy spróbujcie dobrać emocje, jakie pasują do tych kawałków. Czy to jest fair? Zobaczymy, czy będziecie znać. Jak nie będziecie znać, to skipniemy po prostu.
1: Dobrze,
0: ale nie sądzę, że nie będziecie.
1: Dobra.
0: Pierwszy numer to jest kawałek O co chodzi jego z najnowszej płyty z Lolkiem, czyli Nienawidzę Warszawy.
1: To jest taki... Nie wiem, no pomiędzy radością a nostalgią.
0: Okej.
3: W sumie, pasuje. Pasuje.
0: Make sense, no. Do tej pory o co był Warsaw Local Boy i tak dalej, a teraz nagle...
1: Tak.
0: Zmiana kompletnie frontu. Ring My Bell w wersji polskiej, czyli H i Mata.
2: No, to tutaj myślę, że jakieś pozytywne bardzo. Jakieś pozytywne emocje.
1: Radość.
2: Radość, energia. Chęć życia. Chęć do potupania nóżką.
3: Pomagania ogonkiem.
2: To są te emocje.
0: To teraz uwaga, bo będzie bardzo ważne. MJ Deli i Deli Supreme.
2: Dużo tego numeru ostatnio. Dużo tego numeru, więc... powiedziałbym, że w pewnych momentach, jak już kolejny raz to słyszę, to pewnego rodzaju irytacja.
3: Mam to samo dokładnie.
2: Pewnego rodzaju irytacja, ale numer sam w sobie nie jest zły.
0: No, exactly, tak. No, MJ Daly, no, moim zdaniem potrafi rapować, pokazał to na tym kawałku. No, fakt, że on wyskakuje z lodówki, to trochę działa na jego niekorzyść finalnie i złą prasę. Ale właśnie, czy jeżeli wy mielibyście do wyboru poprowadzić swoją karierę, zdecydować o tym, jak ona zostanie poprowadzona, czyli taki powolny rozwój, że wspinacie się po schodkach po prostu bardzo w swoim tempie, ale ustawicznie, versus właśnie MJ Daly, tak? Czyli macie Daly Supreme, jesteście w każdym radiu, jesteście w każdym możliwym wywiadzie i w każdym możliwym TikToku, to którą drogę byście wybrali?
1: Ja się zastanawiałem nad tym i wydaje mi się, że wybrałbym tą powolną drogę, ale tylko dlatego, że jakby przeżyłbym dużo więcej i gdyby już mi się zdarzyło być w tym miejscu, w którym chcę, to wiedziałbym, jak z tym dealować. I wiedziałbym, czego chcę przede wszystkim, i chyba byłbym najbardziej zgodny ze sobą wtedy, więc chyba wybiorę tą drogę.
2: Też mi się tak wydaje, jak człowiek osiąga powolnie sukces, to bardziej go doceniam.
1: I też jest pewnie trwalszy.
0: Mamy trzecią i czwartą sentencję do zapisania.
3: Trzeba książkę napisać.
0: Northside, może dzisiaj się to uda, jak posiedzimy do drugiej. Northside District i Perpedes, czyli numer z najnowszego albumu Technicolor od NSD. We'll be right back.

0: Naprawdę mi panowie siada ten numer. Jest świetny.
1: Bardzo nam miło. Dziękujemy.
2: Ja już powiedziałem poza anteną, że bardzo lubię te numery, gdzie sobie melodyzujecie bardziej zarówno jeżeli chodzi o produkcję, jak i nie wiem, czy to ma sens w ogóle powiedzieć melodyzować tak. Produkcję. Produkcja zawsze musi mieć jakąś melodię w sumie, chociaż...
0: Patrząc na muzykę w dzisiejszych czasach, nie zawsze.
1: Nie zawsze.
2: Well,
1: to nie ja powiedziałem.
0: Aż social media queen wyłączyła telefon.
2: Zbyt bold statement, moja droga. Jak na tę godzinę. Poczekaj, chociaż do drugiej. Technicolor, tak nazywa się wasza najnowsza i debiutancka w zasadzie płyta. Wy już chwilę jesteście na scenie. Dlaczego tak późno?
1: Myślę, że szukaliśmy jakiegoś projektu, który będzie spójny, z którym przesiedzimy trochę i będziemy wiedzieli właśnie, w którą stronę to ma iść. Wcześniejsze projekty były trochę zlepkiem naszych poszukiwań. No a teraz coś spójnego i zdecydowaliśmy się nazwać to albumem. Tak, ja myślę, że poszukiwaliśmy czegoś bardziej konceptualnego, jeśli tak to można nazwać, i po prostu chcieliśmy, żeby ten pomysł dojrzał sobie w naszych głowach i powstał Technicolor.
2: Okej, to jakbyście mieli nazwać tę rzecz, którą znaleźliście, której poszukiwaliście, to dałoby się to zrobić w jednym zdaniu na przykład, albo jednym słowem? Jest jakieś takie spoiwo tego pomysłu, które rzeczywiście jakby daje się nazwać? No bo sztuka to jest taka rzecz, która bardzo często potrzebuje zdecydowanie więcej słów, żeby ją opisać, ale może nuż udałoby wam się ją zamknąć w jakiejś sentencji kolejnej, którą sobie zapiszemy i napiszemy do książki.
1: Ja myślę, że chciałbym zamknąć projekt techniczny kolor w słowie ciekawość.
2: O, piękne. Mm-hmm.
1: Ciekawość, okej, okay, fajne.
0: Fajne.
1: Ale? On tak zawsze. Ciekawe, ale...
0: Cóż,
1: nie, ale... Myślę, że Technicolor to jest taki trochę projekt, który ja sobie w początkowym zamyśle jakoś wyobrażałem jako coś, co mi pozwala trochę od tej rzeczywistości się odkleić. Coś, co będzie taką moją odskocznią od niej. I trochę tak zacząłem w ogóle produkować rzeczy na tą płytę. Dominik potem użył autotuna pierwszy raz. Czyli drugie słowo to ucieczka. Ucieczka. Ciekawości, ucieczka.
2: To jest przepiękne. Mega. Tak, mm-hmm. tak, jeszcze w ogóle tymi głosami, tym tembrem.
0: Nie, no to jest niesamowite, aż się zasłuchałam.
2: Jak Iga jest pod wrażeniem, to panowie, naprawdę jest to znak, żeby coś z tym zrobić.
0: To prawda. Dobrze,
1: musimy z tym zrobić. Musimy chyba rap zacząć nagrywać.
0: Świetny pomysł.
2: No słuchajcie, jak będziecie mieli jakiś swój mixtape, to podeślijcie oczywiście.
1: Dobra,
2: będziemy czekać. Technicolor zagraliśmy jeden numer, a teraz będzie Paluch i PZ i Malinowa Mamba, ale wracamy niedługo później po to, żeby oczywiście zarapować jakieś, może coś.
1: Okej.
2: Okay. Let's go.
1: Możemy.
2: No to Paluch.

0: Radio Kiss FM. Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: shit be. Put the B on them like a Bentley.
1: Yo.
2: God's favorite za nami i mówiliśmy, że także będzie brzmieć trochę jak DJ Drama na samym początku, w związku z tym wiekopomne wydarzenie na mnie na KISS.fm już przed nami!
1: Zrobimy to po raz pierwszy, więc zróbcie hałas! NSD!
2: NSD! To jest Technicolori dla ziomali w radiu KISS.fm! Let's go! Bro, pu, pu, pu.
3: Yo! Okej, okay. Ej, jo, jeszcze raz. Jeszcze raz, ej, jeszcze raz.

0: ekipy, halo.
1: Wow!
2: Technicolor Northside District dostępne we wszystkich serwisach streamingowych. Streamujcie to w tym momencie, yes, goddammit! Dla Ziomali, hell yeah!
0: Yes sir, pozdrawiamy całą naszą ekipę z tego tak miejsca. Dla Ziomali to było.
1: Wow.
2: Fantastycznie. Puszczamy piosenkę w takim razie i za chwilę będziemy się żegnać. Panowie, dziękujemy wam bardzo. To było...
1: To był
2: tak zwany hip-hop, panowie.
0: Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.

0: słuchajcie, w naszym studiu małych, wielkich, znaczy się możliwości, małe studio wielkich możliwości, chciałam powiedzieć, było całkowite, wow, chłopcek, wy dobrze nawijacie, naprawdę.
1: Oj tak,
2: bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. No czysty hip-hop, bardzo, bardzo dobrze mi się tego słuchało, mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze myślą podobnie, dajcie znać oczywiście radio.kiss.fm, tam możecie wysłać nam wiadomości, bo jest tam odnośnik do WhatsAppa, możecie wysłać nam głosówkę, ale już prawdopodobnie puścimy ją w przyszłym tygodniu, bo teraz nie zdążymy, najzwyczajniej w świecie. Panowie z Northside District byli z nami. Panowie, gdybyście mieli zareklamować jakąś swoją muzykę naszym słuchaczom, to co byście powiedzieli? Dlaczego warto odpalić sobie was w serwisie streamingowym?
2: Sprawdzajcie, nie zawiedziecie się.
0: Krótko i na temat.
2: I to po prostu.
1: Ja myślę, że to jest kolejna sentencja też. Nie?
0: Tak. Musimy to zebrać. Ja to zbiorę i to wszystko postanowiłam, że zapiszę.
1: Trzymam cię za słowo, Iga. Ty masz generalnie mało pracy, więc na pewno będziesz miała czas, żeby to wszystko zrobić. Ja wydaje mi się z kolei nie będę polskim DJ-em dramą jednak. Musiałbym odrobinę podpracować na emisję głosu.
2: Dobrze było. Mnie to tak nahypowało.
0: Tak?
2: Tak, ja się czułem taki... Okay.
0: To może Karol mógł być waszym hype-manem. Właśnie ci znalazłam może pracę dodatkową.
2: Może.
1: Ja też mam bardzo mało pracy generalnie, więc jak najbardziej.
2: Przed koncertami, tak.
0: Przed koncertami, nie?
2: Kurde, to
1: jakaś trasa w takim razie się szykuje?
2: No, się szykuje.
1: Się szykuje. No, czyli rozumiem, że obserwować was w social mediach i wszystko będzie jasne wówczas.
2: Tak jest, jest.
1: Fantastycznie. Jak się nazywacie w social mediach, żeby wiedzieć, gdzie was obserwować?
2: Northside District. Po prostu.
0: No to wbijajcie, po prostu.
1: Tak, po prostu.
2: Zapraszamy.
1: A my wam po prostu bardzo dziękujemy za dzisiaj. Northside District i Technicolor, tak się nazywała ich płyta, a numer, który zarapowali nam na żywo, to Dla Ziomali z tejże właśnie płyty. Dziękujemy raz jeszcze.
0: Wpadajcie częściej.
1: Tak jest.
2: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: No to buźka.
4: Pa. To jest Kiss Rap.
5: Yeah.
4: W Radiu Kiss FM.
0: Yo.